0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Anna Fryczkowska jest z nami w Mieście o świcie. Rozmawiamy o jej książce Cyrkówka Marianna, a także o niezwykłej bohaterce tej opowieści, Mariannie Razik.
2: Oni próbowali występu, prawda, w stolicy, w Warszawie, tuż po wojnie, kiedy tutaj, przynajmniej w opowieści napisanej przez panią, jednak to pewnie było zbyt trudne, żeby tutaj tę publiczność zgromadzić. No oczywiście to też jest taki bardzo, bardzo ciekawy rozdział w całej opowieści, jednak gdzieś tutaj powstaje decyzja o tym, żeby podróżować po mniejszych miastach, po wsiach i to tam dawać cyrkowe występy. Dzisiaj możemy tego wszystkiego dowiedzieć się z książki pani Anny Fryczkowskiej i ja bardzo chciałabym tę książkę polecić naszym słuchaczom, bo to jest po prostu przepiękna, przepiękna opowieść, która no podejrzewam, że zainspiruje nas też być może do poszukiwania malarstwa Marianny Razik.
3: Ja mogę powiedzieć o trzech miejscach, gdzie to najlepiej się z nim zapoznać.
2: Powiedzmy w takim razie, dokąd możemy się udać. Może to będzie dobra propozycja na ten najbliższy czas, najbliższe miesiące, żeby
3: no,
2: sobie taką
3: wyprawy,
2: piękną
3: tak.
2: wycieczkę zaplanować. To są też obrazy, na których ona gdzieś opowiadała swoje życie, prawda? Ale nie tylko, bo one często mają motywy patriotyczne i religijne, z tego co wiem.
3: No, ona miała tak szeroki repertuar. O cyrku też jest trochę.
2: Jest trochę o cyrku. I te obrazy, które może troszeczkę bardziej pozwolą nam przenieść się też w świat opowieści, znajdziemy w muzeach na Mazowszu. Bardzo proszę odpowiedzieć nam, gdzie możemy się wybrać, dokąd.
3: Więc po pierwsze Muzeum Mazowieckie w Płocku, które ma kilka oddziałów, ale ja szczególnie zachęcam do tego oddziału nad Wisłą w Spichlerzu. I tam na pięterku jest właśnie taka wnęka pamięci Marianny i Franciszka Razików i tam są te ich kostiumy, jest afisz cyrkowy, jest obraz i jest biżuteria Marianny z występów zrobiona przez nią samą i to jest naprawdę magiczne. I tam jeśli ktoś się zakocha w Mariannie, a nawet jeśli się jeszcze nie zakocha, to tam na pewno go ta miłość napadnie. Więc to po raz jako pierwsze. Drugie, Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, gdzie jest cała duża sala, w której są nie tylko obrazy Marianny, tam głównie religijne, głównie Matki Boskiej, ona dużo tych Madon malowała, ale również ciekawostka, rzeźby jej młodszego brata, z którym właśnie tego, za którego pojechała na roboty. Oni pod koniec życia stworzyli nie nazwę tego komuną, ale takie duo artystyczne. On rzeźbił w stodole, ona malowała w swojej izdebce i wzajemnie się inspirowali, bo też oboje mieli taki dość szeroki zestaw tematów. Janek Razik wyrzeźbił na przykład bitwę pod Grunwaldem. Wydaje się niemożliwe, a jednak...
2: Jego rzeźby też można oglądać?
3: Tak, właśnie w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie. Oni są w jednej sali wystawiani. Jego rzeźby i jej obrazy.
2: I ta bitwa pod Grunwaldem też tam jest do zobaczenia? Czy...
3: Na pewno jest Święty Jerzy zabijający smoka, na pewno jest Ursus ratujący Ligię, to na pewno, a ta bitwa pod Grunwaldem, jak ja tam byłam, to chyba gdzieś jeździła wtedy.
2: Mhm. Ale co ciekawe, on też zaczął tworzyć nieco później.
3: Tak, oboje w podeszłym
2: wieku.
3: Tak, oboje w podeszłym
2: wieku. Tylko dojrzały mężczyzna.
3: Nie wiem, kto z nich był pierwszy. W każdym razie chyba się wzajemnie wspomagali na tej drodze. Jednak nietypowej. Mdzewo, gdzie oni mieszkali, to nie jest duża wieś nawet dzisiaj. I takie hobby chyba też... No nie spotykać takich hobby codziennie. A oni oboje tutaj w jednym maleńkim gospodarstwie zajmowali się sztuką do końca życia.
2: Zwłaszcza w tych ciężkich powojennych czasach jeszcze, prawda?
3: Bo... No więc właśnie. Znaczy to już jak oni to zaczęli, no to już były lata 70. Też niełatwe, ale nieco łatwiejsze. I trzecie miejsce, nie wiem czy nie najbardziej magiczne z tych wszystkich, to jest Strzegowo. Miejscowość niedaleko Mdzewa, gdzie Marianna spędziła resztę życia z bratem Jankiem. I tam ostatnia przyjaciółka Marianny, Anna Pałuba, której Marianna zapisała wszystkie swoje rzeczy po śmierci, zainicjowała zrobienie czegoś takiego jak Izdebka Pamięci Marianny Razik. To jest w takim ich muzeum, które oni nazywają muzealiami. I tam ta izdebka rzeczywiście została zrekonstruowana i to jest magiczne. Ja tam zabrałam koleżanki i one stanęły w zachwycie. Ja już to wszystko znałam, ale też mnie to zawsze zachwyca. Jest to kolorowy, magiczny pokój obwieszony obrazami, kwiatami, gadżetami, których sobie nie umiemy wyobrazić. W kącie jest cały wieszak z kostiumami prawdziwymi Marianny Razik, łącznie z najsłynniejszą piżamą dziadka, którą ona przerobiła na pierwszy kostium sceniczny. Są rekwizyty w biurku, no to już chyba zwiedzającym nie pozwolą zobaczyć i

0: muzykami, które gramy codziennie dla Ciebie. Radio CZ. Nastaw się na letni chillout.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
5: Mamo! Będzie spalony?
6: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
7: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne, złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Po reklamie.

0: Miasto o świcie w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Anna Fryczkowska jest z nami w Mieście o świcie.
2: Wracamy do rozmowy.
3: Mamy tam taką magię i mi się wydaje, że jak się tam wchodzi, to tę duszę Marianny Razik naprawdę widać. Więc do tych muzealiów zachęcam. Tam jest jeden szkopuł, że trzeba się wcześniej umówić na zwiedzanie. W wakacje jest z tym troszkę łatwiej, w ciągu reszty roku trudniej, ale bardzo chętnie wpuszczają, a jak ktoś ma naprawdę szczęście, to może dotrzeć do pani Anny Pałuby, która jeszcze opowiada o pani Mariannie. Więc to jest, no to jest takie kombo, którego nie można przegapić.
1: To w Strzegowie.
3: W Strzegowie, tak, muzealia. Przy głównej drodze z Mdzewa.
1: I okazja, żeby być może szansa na spotkanie właśnie z panią Anną Pałubą, która była ostatnią przyjaciółką pani Marianny Razik i może o niej po prostu opowiedzieć tak, pamiętając ją trochę o tej jej codzienności ostatnich lat.
3: Tak, no bo były niemal sąsiadkami, 6 kilometrów to nie jest tak daleko, więc rzeczywiście ja od niej wiele dobrych i ciekawych rzeczy usłyszałam. Pokazała mi obraz świętej Anny, który dostała od Marianny Razik i pokazywała mi biżuterię, którą od Marianny dostawała. To ciągle była ta biżuteria z tych złotek i sreberek od czekolady, ale to było tak piękne, niech sobie pani wyobrazi. To było tak piękne jak jakieś inkaskie naszyjniki, naprawdę tak bogate i tak misternie wykonane.
1: I ona to sama robiła, prawda?
3: Sama robiła, sama, bo ciągle musiała coś robić, coś pięknego.
1: Żeby było pięknie.
3: Tak.
1: Ona po prostu ten smutny wtedy, straszny świat, no miała taką misję, żeby go dekorować po prostu.
3: Siebie dekorowała, wnętrza dekorowała i te obrazy też miały być zapewne taką dekoracją. I dekorują teraz wiele miejsc. Ciągle śledzę na Allegro. Też jej obrazy są sprzedawane, czekam na jakieś cyrkowe.
1: A to jestem bardzo, bardzo ciekawa, to też muszę zajrzeć, ale my przede wszystkim zapraszamy do tego, żeby zobaczyć jej obrazy, no właśnie w muzeach.
3: Tak, Płocki, Ciechanów na pewno i Strzegowo, żeby bardziej wniknąć w ten świat.
1: A w samym Mdzewie jest jakiś ślad, czy nie?
3: W Mdzewie przyjechaliśmy do rodziny. Nie znałam adresu. Wszyscy wiedzą, gdzie mieszkała Marianna Razik. Wszyscy wiedzą. Natomiast w domu, w którym ona mieszkała i dokonała życia, mieszka jej bratanica teraz, która przepięknie o niej opowiada. Natomiast nie mają żadnego jej obrazu. Wszystko poszło do muzeów i do prywatnych kolekcjonerów. Szkoda trochę. No ale może lepiej, że są w muzeach i mogą cieszyć oko wszystkich.
1: Tak, na pewno ona by sobie tego życzyła, tak sobie wyobrażam.
3: Sam dom stoi i jest on dokładnie tej wielkości, co kiedyś. W tej izdebce Marianny Razik, która została przeniesiona do Strzegowa, mieszka teraz córka bratanicy Marianny. No i to już wygląda jak pokój młodej osoby, nie jak pokój starszej pani malarki.
1: Tak na koniec naszej rozmowy, bo jeszcze jestem ciekawa tego opisanego przez panią ostatniego występu cyrkowego, czy jakiejś rekonstrukcji. W każdym razie było to wydarzenie zapisane na taśmie filmowej? Czy ja dobrze zrozumiałam?
3: Tak i nie. Znaczy, dobrze pani zrozumiała, ale to było trochę inaczej.
1: Na potrzeby, rozumiem, książki jest to troszeczkę zmodyfikowana historia.
3: Nie, ja jedna modyfikowałam życiorys Marianny Razik. Tutaj mam
1: poza nią samą, która robiła to wielokrotnie.
3: Poprzedników, tak, Sławomir Grünberg, który później został słynnym reżyserem, ale najpierw musiał skończyć studia i zrobić film dyplomowy. Jakimś cudem trafił na ślad cyrku Razików, tylko to było 10 lat potem, jak oni skończyli występy. Ale też się zakochał w tej historii, jak my wszyscy. I postanowił o tym zrobić swój film dyplomowy, ale niestety cyrku już nie było. Była Marianna, był jej brat, który niekiedy w tym cyrku występował. No i pan Sławomir wynajął wóz cyrkowy i sprowadził artystów do Raciąża, rodzinnego miasta męża Marianny Razik. Film nazywa się Niedziela. Jak ostatnio sprawdzałam, był na YouTubie. I można go obejrzeć. Trwa 8 minut, z czego chyba 3 to jest pokaz tego zrekonstruowanego 10 lat po fakcie cyrku Razików. Janek, brat Marianny, zrywa z siebie łańcuchy, a Marianna siedzi, jest, ale chociaż na ekranie pojawia się ledwie kilka razy, to jest takim jakby ośrodkiem tego filmu. I reżyser pokazuje senne miasteczko, ten Raciąż, pokazuje już telewizory, no bo to się dzieje w latach późnych 60. Pokazuje tych mieszkańców, którzy w niedzielę się tak trochę snują z kąta w kąt i wyglądają przez okno, ale też pokazuje entuzjastów tego cyrku, których zapewne w tych czasach już było nieco mniej niż w latach 40. Bardzo ładna taka 8-minutowa opowieść o przemijaniu, o odchodzeniu, o radości, może o starości. Nie, o starości chyba najmniej. W każdym razie można tam zobaczyć samą Mariannę już w jakiś czas po zakończeniu jej występów i jej uroczego brata, sporo młodszego.
1: To proszę bardzo w wolnej chwili sprawdzić i obejrzeć. Ja na pewno to zrobię. Jeszcze nie miałam tej przyjemności, ale to też bardzo, bardzo ciekawe. No pomyślałam sobie, że nie ma w tym filmie Franciszka, który przecież jest takim bardzo ważnym bohaterem jej życia i całej opowieści. To też bardzo ciekawa postać, ale nie możemy wszystkiego przecież opowiedzieć.
3: Na wszystko jest w książce, tak?
1: No właśnie. Bardzo pięknie dziękuję za wspaniałą rozmowę.
3: Dziękuję bardzo.
0: Chill Z. Nastaw się na Chill Out.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Może poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofar.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
9: Bycie mamą to dar dla Ciebie i od Ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
0: Po reklamie.

0: Silizet. Pogoda.
1: Chłodniej i więcej oddechu w dzisiejszych prognozach, a w stolicy nawet trochę się rozpadało. W ciągu dnia od 17 stopni w Koszalinie, po 24 w Przemyślu, 19 ma być w Gdańsku, 22 w Warszawie i w Krakowie, Olsztyn, Białystok, Koszalin. Tutaj mogą się dziś przydać parasole, a teraz na termometrach w Krakowie i w Gdańsku po 16 stopni, w Warszawie 18.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
1: Punkt 7. Zaczyna się nasze śniadanie do łóżka. Będę z wami dzisiaj do 10:00. W tym czasie dużo dobrej muzyki. Jest 3 dzień lipca, piątek. Dzień dobry.
0: Śniadanie do łóżka.

Jeśli powiecie mi, że wcale nie chce wam się wstawać, albo że dzisiaj mieliście z tym niemały problem, to wcale się nie zdziwię. Taka gorąca, duszna noc za nami, a po niej jeszcze zachmurzony poranek, to no nie są jakieś wymarzone okoliczności do tego, żeby czuć się wyspanym. No ale dziś piątek. Może niech to będzie taką naszą motywacją do tego, żeby zacząć dzień, który przecież może okazać się całkiem miły. My oczywiście będziemy o to dbać, jeśli chodzi o tę stronę, która nazywa się audio. Zatem wracamy do muzyki. Mika Kate z Chili Z z kawałkiem Locked.

Movie Flight Facilities Drama, czyli te, no tak, to takie brzmienia i takie rytmy, które mogą troszeczkę pomóc w tym, żeby skutecznie się obudzić i rozruszać. A dzisiaj dobra okazja, żeby złożyć życzenie ulubionej cioci albo ulubionemu wujkowi, bo dzisiaj podobno ich dzień. Dzisiaj też robimy ukłon w stronę środowiska, obchodząc dzień bez toreb foliowych. Tak, ja jestem za i właściwie apelowałabym o więcej takich dni, bo chyba za bardzo się przyzwyczailiśmy do tych foliówek w ciągu ostatnich lat. Używamy ich w nadmiarze. Zdecydowanie. A ostatni akcent w kalendarzu świąt nietypowych na dzisiaj jest czerwony, raczej pikantny, ale bardzo zdrowy. Wrócimy do niego jeszcze całkiem niedługo.

0: Czasami jest tak, taka ochota, żeby zasunąć kotary i odetchnąć jeszcze przez chwilę, ale ten kawałek jest oczywiście o czymś więcej. Vincent i Odette napisali go 2 lata temu, wciąż jest poruszająco piękny. U nas 26 minut po 7:00 ten czas postanowiliśmy wzbogacić o takie właśnie kojące brzmienia, zachęcające do tego, żeby na moment się zatrzymać, to na pewno wracamy do Was za kilka chwil.
1: Morze chilloutu. Kierunek Hell. Już dziś od godziny 10:00 program prosto z wakacyjnego studia Chilli Z w Chałupach. Inspirujące rozmowy, a w tle wiatr, woda i muzyka pełna słońca. Chilli Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
6: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
7: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty.
6: A już od czwartku olej Beskidzki Bielmar litr 4,99 z Kaufland Card Extra, 3 na osobę. A płyny do płukania Coccolino kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Kaufland.
1: Po reklamie.

Nottingham, 18-19 lipca, to tutaj odbędzie się Splendor Music Festival i to właśnie w tym miejscu, na tym wydarzeniu chyba tylko raz w Europie tego lata pojawi się Hadlife, człowiek, którego przed chwilą usłyszeliśmy w kawałku Ocean View, bardzo sympatyczny, a do tego jeszcze klip do tego utworu. Naprawdę warte zobaczenia. Kto lubi zachody słońca nad morzem albo oceanem, zapewne doceni, no i trochę się uśmiechnie na finale tego teledysku. Wracamy do muzyki. Go Gentle i Robbie Williams za 20 minut 8 w Chili Z. Wciąż zachęcamy Was do tego, żeby dobrze zacząć ten dzień.

A ten dzisiejszy dzień nie ma taki bardzo ładny znaczek w kalendarzu, bo ma papryczkę, czyli tak, trzeci dzień lipca obchodzony jako jest jako dzień czerwonej papryczki, czyli chociaż nasza, czyli zetowa jest fioletowa, to czerwoną zdecydowanie czujemy pokrewieństwo, ponieważ chili mamy w nazwie, lubimy ten smak i w ogóle uważamy, że papryczka chili to jest niezła inspiracja, nie tylko w kuchni. To trochę czujemy się tak, jakbyśmy sami odrobinę świętowali. Z tej okazji oczywiście same najlepsze kawałki na piątek. Na przykład takie. Dawid Podsiadło i Nosowska.

0: pijama. Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
2: Została nam już tylko apteczka.
1: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
2: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
1: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
3: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
1: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca. Życia.
3: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
4: Adamet. Z pasji do rozwoju.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
6: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
7: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
8: Lidl, to się opłaca.
0: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: Trochę kropel deszczu spadło w stolicy i takie przelotne opady dzisiaj mogą pojawić się w innych miastach. Co ważne, upał ustąpił. No i dziś oddycha się znacznie lżej. Jak temperatury? W ciągu dnia od 17 stopni w Koszalinie do 24 w Przemyśle. Teraz na termometrach w Krakowie, Gdańsku i Warszawie widać 18 stopni i o niewiele wzrośnie temperatura w ciągu dnia.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z. Zaprasza Magda Bauer.
2: Możemy więc śmiało planować ten dzień i sięgać po swoje ulubione fatałaszki na letnie dni. 8:02 na zegarze. Dzień dobry.
0: Śniadanie do łóżka w Chili Z.
2: I'll be there. Yoshi Flower w Chili Z zaczyna tę kolejną godzinę poranka.

Jak wyglądałaby dzisiaj polska scena musicalowa, gdyby w pewnym momencie jej historii nie pojawiło się metro? No na pewno inaczej. Jeden z twórców kultowego spektaklu, Janusz Józefowicz, obchodzi dzisiaj urodziny. 3 lipca to też dzień urodzin Meli Koteluk, po której piosenki bardzo lubimy sięgać w CZ. Dziękujemy za te utwory i też życzymy wszystkiego najlepszego. A bez ról Toma Cruise'a chyba również trudno wyobrazić sobie światowe kino. Urodzone 4 lipca w tym filmie stworzył jedną ze swoich bardzo ważnych aktorskich kreacji. Tak naprawdę urodził się również 3 lipca, dokładnie 1962 roku. Zaglądamy jeszcze na koniec do świata literatury, przywołując znakomite książki Doroty Masłowskiej. No zresztą nie tylko książki. Dorota Masłowska także obchodzi dzisiaj urodziny i do jej twórczości chyba jeszcze za kilka chwil wrócimy.

Zapamiętaj te wakacje. Nowy utwór Doroty Masłowskiej z teledyskiem zadebiutował no całkiem niedawno i to jest utwór, który zapowiada nową płytę Doroty Masłowskiej. Ta, jak już wiemy, ma pojawić się jesienią. Jak to Masłowska tutaj trafnie uderza w bolączki naszych czasów. Oczywiście polecamy waszej uwadze, jeśli jeszcze nie widzieliście, nie słyszeliście tej piosenki, jeśli można tak powiedzieć o tym antyhicie wakacyjnym. Ale ja chciałabym jeszcze rzec słówko o tym, że wczoraj na profilu facebookowym artystki pojawiła się zapowiedź nowego projektu, który na razie przedstawia się dość enigmatycznie. Wiadomo, że nazywa się W aplikacji. No i to chyba będzie film. Czekamy na więcej szczegółów. Jak tylko dowiemy się czegoś więcej, to na pewno wam przekażemy. A tymczasem jeszcze kuratorowaną przez artystkę wystawę można oglądać w Krakowie w Bunkrze Sztuki. To tam chyba jeszcze zdążymy zajrzeć przed 9:00. Teraz 19:08. Mind Loaded, Blood Orange w Chilizet.

0: autopromocja.
1: Planujesz spędzić lato za miastem? Jesteś w podróży i tęsknisz za ulubionym radiem. Włącz aplikację Chili Z w swoim Apple CarPlay lub Android Auto i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś. Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
3: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
6: Citroen.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj

0: Nastaw się
1: na letni chillout.
0: To jest Radio Chilli Z. Nastaw się na letni chillout. Chilli Z. Nastaw się.

No właśnie, przenosimy się do Krakowa i tak sobie nieśmiało myślę, że jeśli znacie książki Doroty Masłowskiej i z tą znajomością wybierzecie się na wystawę See On, Czarodziejska kobieta i inne opowieści w krakowskim bunkrze sztuki, to nie zdziwi was wybór kuratorski albo wybór kuratorki w związku z twórczością koreańskiej artystki See On, która po raz pierwszy w Polsce zresztą pokazuje swoje prace. Kuratorką jest tutaj Dorota Masłowska, a świat See On gdzieś, myślę, w jakiś sposób koresponduje ze światem, który Dorota Masłowska rozwija na kartach swoich książek, ze światami, pewnie powinnam powiedzieć. See On tworzy malarstwo, rzeźbę i wideo, a tej wystawie towarzyszy też autorski poemat Doroty Masłowskiej, który jest tutaj taką odrębną narracją splatającą się z uniwersum koreańskiej artystki. O wystawie pisze m.in. wyborcza.pl, ta krakowska. Zajrzyjcie, jest oczywiście dostępna w internecie. Zajrzyjcie na stronę Bunkra Sztuki, gdzie można też przeczytać wstęp do wystawy, ale warto się na nią po prostu wybrać, a będzie czynna do końca sierpnia.

Jedyna w swoim rodzaju, Paula Roma, i jak zawsze pięknie śpiewa o miłości. A to już Over, Sydney Rose i Tom Odell w Chili Z. 11 minut do 9:00.

0: worth it.
1: No i tak pięknie i powolutku będziemy zamykać kolejną godzinę śniadania do łóżka, ale przed nami jeszcze jedna. Proszę się nie martwić, 7 minut do godziny 9. Niebawem sprawdzimy, co dzieje się za oknem. No widzę jakieś chmury tutaj nad centrum Warszawy. Mam nadzieję, że w innych miejscach macie słoneczko.
2: Reklama. Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego, solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.
3: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
4: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz z aplikacją tylko 14,99 za kilogram. A różne rodzaje lodów Big Milk, opakowanie 900 ml. Cena sprzed obniżki 16,49. Teraz jedynie 9,77.
3: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
5: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
2: Po reklamie.

0: Nevet mi csirált.
1: Csillized. Pogoda.
2: Ja mówiłam o słońcu kilka minut temu, ale oczywiście miałam na myśli takie słońce, które przyjemnie grzeje. No i dziś chyba na takie możemy liczyć, jeśli oczywiście nie zasłaniają go chmury, a tych chmur trochę dzisiaj jest nad całą Polską. No słoneczko tam za nich wygląda, zatem temperatury mamy takie przyjazne, od 16 stopni w Koszalinie do 24 w Przemyślu, 19 ma być dzisiaj w Gdańsku.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Śniadanie do łóżka w Chilizet. Zaprasza Magda Bauer.
2: I jeszcze przez godzinę szansa na rozmaite smakołyki w naszym śniadaniu do łóżka. Będziemy Wam je serwować oczywiście z największą przyjemnością. Jest minuta po 9:00.
1: Śniadanie do łóżka w Chilizet.
2: I Lord Haron na początek tej naszej porannej muzycznej uczty. Przypominam, że dzisiaj przeniesiemy się również na Półwysep Helski, no ale to za jakiś czas.

tutaj z kolei było słychać szum morza, takie mam wrażenie, bo tak się zastanawiam, w ilu piosenkach dzisiaj w śniadaniu do łóżka mieliśmy choćby słówko o zachodzie słońca. No przynajmniej dwie były na pewno, dwie takie, które narobiły nam smaku na podobne widoki. No tak, ja należę jeszcze do tych osób, które czekają na urlop, także łączę siły z tymi, którzy mają podobnie. Niemniej pewnie warto zauważyć, że takie hasło jak zachód słońca uruchamia nam wyobraźnię wizualną momentalnie, no i pewnie warto sobie to czasami zrobić tak w ciągu długiego dnia pracy. A do tego zachodu słońca jeszcze troszkę nam zostało, bo najwcześniej zachodzi dzisiaj w Rzeszowie o 20:44, najpóźniej w Świnoujściu. O zachodach słońca na Półwyspie Helskim pewnie poopowiada nam Kuba Lachowicz o 10:00. Ja już czekam, tymczasem 9:09 na naszym zegarze.

Ale żeby nie było tak, że tylko zachód słońca nad morzem nas interesuje, przecież pięknie jest też wieczorem na przykład w Giżycku, na Mazurach, nad jeziorami, ale też nad Wisłą w Warszawie albo w Krakowie. Jeśli się zgadzacie, to będę miała dla was jeszcze taką propozycję, która pomieści w sobie wszystko. I spacer nad rzeką, i relaks, i dobrą muzykę na żywo, i być może nowe znajomości. I do tego jeszcze pewnie jakąś choreografię taneczną, jeśli zdecydujecie się potańczyć podczas koncertu pod sceną. No bo chodzi o zaproszenie na pewien miły koncert nad warszawskim odcinkiem Wisły. Obiecuję to zaproszenie jeszcze przed 10, a teraz 16 minut po 9 wracamy do muzyki, do takich no właśnie nieco żywszych rytmów, jak myślę, bardzo dobrych na tę porę.

0: Julia Zarzecka, czyli Zalia, zapowiada swój trzeci album. Czekamy na niego już cierpliwie, a tymczasem przypomnieliśmy kawałek, który pojawił się na świecie dokładnie 2 lata temu, w lipcu. My przed chwilą zagraliśmy w Chili Z, a ja zapraszam Was na małą przerwę, a potem obiecany przeze mnie kierunek taki, no, koncertowo-taneczny, jak myślę, będą zaproszenia.
1: Właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Autopromocja.
3: Może chilloutu. Kierunek Hell. Już dziś od godziny 10:00 program prosto z wakacyjnego studia Chili Z w chałupach. Inspirujące rozmowy, a w tle wiatr, woda i muzyka pełna słońca. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
1: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
4: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
1: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
5: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
4: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
6: Pani Celinka wie, że Kaufland jest fresh.
7: W temacie świeżości to mamy same bestsellery, bo Kaufland jest fresh, fresh.
6: Od czwartku schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ogórki gruntowe kilogram 2,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Po reklamie.

Rosie Lowe i Paris, Texas, tak nazywał się ten kawałek, a tutaj mamy Maroko, mamy Stany Zjednoczone, południową Afrykę, nie chodzi o mundial, mamy też Polskę i doskonałych polskich muzyków. Taki międzynarodowy skład ma formacja The Afronauts, to taka wschodząca gwiazda polskiej sceny afrobitowej. Jeśli lubicie takie klimaty, to uwaga, uwaga, jest okazja, żeby się nimi trochę nasycić, bo The Afronauts wystąpią podczas tego weekendu w Warszawie. Ten zespół tworzy 6 muzyków, każdy z nich jest no właśnie z innego zakątka świata. W styczniu 2019 roku wylądowali w Krakowie, no i od tej pory częstują nas ogromną energią, a ich muzyka to taka dynamiczna mieszanka, która bardzo często prowokuje do tańca, stąd mówiłam wcześniej o choreografii, którą sobie pewnie będziecie na żywo układać do koncertu, jeśli wybierzecie się w najbliższą niedzielę nad Wisłę w Warszawie, bo Afronauci zagrają na Barce Kaskada. No i gdyby ktoś chciał odebrać sobie od nas zaproszenie na ten wieczór, to jest taka możliwość. Proszę tylko napisać na adres kultura@chilizet.pl. Takie jedno podwójne zaproszenie dla Was mam i chętnie przekażę je dalej. A teraz już dalej przekazuję kolejne piękne kawałki. No tym razem to będzie prawdziwa klasyka.

No i mam nadzieję, że u was też wszystko gra i ten piątek ładnie się zaczyna. My za chwileczkę będziemy dla was grać z Półwyspu Helskiego, no to w tym kierunku już tak powolutku będziemy sobie wędrować. W towarzystwie Kaśki Sochackiej spokojnie ten utwór ode mnie na pożegnanie, a za kilka minut, za 11 minut w Pogoni za kulturą z Katarzyną Kozak już teraz polecam, a teraz już Kaśka Sochacka.

0: Reklama. Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Gratis. Paki w Aldi. Kupujesz i gratisujesz. W tym tygodniu muszynianka. Woda mineralna 1,5 litra. Teraz w promocji 8 sztuk plus 4 gratis. Butelka objęta kaucją. A syropy SodaStream 440 ml. Teraz 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Więcej kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
0: Po reklamie.

0: Minęła 10:00, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
0: Królewskie kosztowności wróciły do kraju. W Muzeum Książąt Czartoryskich możemy już podziwiać zaginiony pierścień z XVI wieku. Złoty sygnet z tak zwanej szkatuły królewskiej należał do króla Zygmunta I Starego. Składa się z obrączki wykonanej z najwyższej próby złota i z osadzonego w niej diamentu. Pierścień przeszedł długą drogę przez stulecia, ale w 1939 roku został złupiony przez hitlerowskie Niemcy. Wrócił do Polski w ramach obchodów 35. rocznicy podpisania z Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Został już oficjalnie przekazany do Muzeum Narodowego w Krakowie i trafił na ekspozycję w jego oddziale we wspomnianym Muzeum Książąt Czartoryskich. Razem z tym cennym pierścieniem do Polski wrócił fragment średniowiecznego rękopisu hymnu Gaudem Mater Polonia i 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie poświęca wystawę jednej szczególnej osobie. Kolekcja Krzysztofa Fizyńskiego, Gabinet Wspomnień Azja. To opowieść o kolekcjonowaniu jako kluczu do poznawania świata.
2: Wystawa miała na celu początkowo pokazywać kultury Azji poprzez te przedmioty. Natomiast kiedy ja zaczęłam z panem Krzysztofem się spotykać, rozmawiać, stwierdziłam, że jednak o wiele ciekawsze dla zwiedzających będzie takie podejście antropologiczne, w którym pokażę pana Krzysztofa jako bohatera wystawy, który właśnie te wszystkie obiekty zgromadził.
0: Mówi kuratorka wystawy Maria Szymańska-Innata.
2: Na wystawie prezentujemy jego życie poprzez obiekty, które w różnych okresach nabywał, dostawał. Koncentrujemy się też na jego opowieściach o tych obiektach. Na wystawie zwiedzający będą mogli podążać takimi dwiema ścieżkami. Jedna to właśnie ta autorska, kolekcjonerska, a druga przygotowana przeze mnie jako kuratorkę, gdzie opowiadam dokładniej o obiektach, o jakichś ciekawostkach, o technikach, w jakich zostały wykonane, do czego służyły, w swoim miejscu pochodzenia.
0: Kolekcja Krzysztofa Fidzińskiego, Gabinet Wspomnień Azja. Ta wystawa już czeka na Was w Muzeum Azji i Pacyfiku. Będzie tam jeszcze do końca października. Wybitny wokalista jazzowy i popowy, pianista, gitarzysta, skrzypek, kompozytor, aranżer. Na Stanisława Sojkę naprawdę może nam zabraknąć słów. A czy wystarczy obrazów? Miasto Gliwice rzuca wyzwanie artystom grafikom. Ogłasza konkurs na mural Stanisława Sojki. Konkurs organizuje Centrum Kultury Wiktoria. Sojka, mając już 7 lat, śpiewał w chórze w parafii w Gliwicach, a także uczył się gry na skrzypcach w Państwowej Szkole Muzycznej w tym mieście. Konkurs na projekt i wykonanie muralu na jego cześć jest kierowany do artystów, zespołów projektowych i podmiotów zajmujących się sztuką w przestrzeni publicznej. Przypomnijmy, Stanisław Sojka, autor tekstu i muzyki do Tolerancji, kompozytor do utworów np. Osieckiej i wielu, wielu, wielu innych, wykonawca znanej mojemu pokoleniu piosenki Ty drucha we mnie masz, zmarł prawie rok temu, 21 sierpnia 2025 roku. Jak upamiętnią go Gliwice? Wy możecie mieć na to wpływ. Czas na zgłoszenia muralu jeszcze do 15 lipca.
1: W pogoni za kulturą. Chili Z. Chili Z. Pogoda. Pogoda.
3: Dzisiaj w ciągu dnia 23 stopnie w Warszawie, teraz na termometrach 19, 23 w ciągu dnia, także w Łodzi, w Kielcach, w Krakowie i w Poznaniu, a także we Wrocławiu 22, w Katowicach 20. W Trójmieście 22, w Szczecinie i w Zielonej Górze.

0: Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
1: Dzień dobry, 10 na zegarze. Migrujemy po tej antenie, a to dzięki temu, że audycje plenerowe Chili Z przez najbliższe dni właśnie z Półwyspu Helskiego. Trzeci dzień lipca, dzisiaj piątek, imieniny Anatola, Tomasza i Jacka, dzisiaj dzień cioci i wujka. Wiadomo, że człowiek bez rodziny drży z zimna, a ja zapraszam do 13. Jeśli akurat jedziecie teraz w stronę Helu, to mam nadzieję, że macie otwarte okno, bo właśnie wyszło słońce, a Półwysep Helski to przecież nie jest zwykłe miejsce na mapie. To wąski, 20-kilkumetrowy pas piachu, który z jednej strony ma otwarte surowe morze, a z drugiej spokojną i ciepłą zatokę. I właśnie to sprawia, że nigdzie indziej nie poczujecie tego, co tu w przestrzeni, która otacza was ze wszystkich stron naraz. Wolności, oddechu i spokoju. Magda Kasperowicz, dzień dobry, zapraszam.
0: Chill Z. Nastaw się na letni chillout.

0: czyli Z na żywo z Hały.
1: Muszę powiedzieć, że dzisiaj na wodę, właśnie teraz na Zatokę Pucką, wyszli tylko ci śmiałkowie, którzy nie boją się niczego. Bałwany wodne i wiatr, który zdecydowanie przekracza wszelkie możliwe normy, chociaż o normach tu trudno mówić. Wiatr na Helu to jest osobny bohater tego miejsca i nie przypadkiem to właśnie tutaj tak doskonale rozwinął się zarówno windsurfing, jak i kitesurfing. Wiatr wieje tu inaczej, mocniej, szczerzej. Nie trzeba jechać w odległe miejsca, żeby poczuć prawdziwy surferski klimat. Wystarczy przyjechać na Hel i ten wiatr czujemy na twarzy, we włosach, w ubraniu. To jest wiatr, który nie pozwala myśleć o niczym innym, tylko o tym, żeby oddychać głębiej. Biały piach, który ciągnie się kilometrami, tworząc wydmy, które przesuwają się z roku na rok, bo wiatr nieustannie je kształtuje. Idziecie po nim boso i macie wrażenie, że ziemia pod stopami żyje własnym życiem i niebo ogromne, otwarte, bez żadnych przeszkód. Na Helu horyzont jest tak szeroki, że momentami trudno powiedzieć, gdzie kończy się niebo, a zaczyna morze. Te dwa żywioły po prostu się ze sobą łączą, zlewają w jedną linię i człowiek staje się w tym wszystkim naprawdę mały, ale ta małość to jest w dobrym sensie małość, w takim sensie, w którym pozwala odetchnąć, bo chyba właśnie o to chodzi na Helu. O przestrzeń, o to, żeby na chwilę zapomnieć o czterech ścianach, o ekranach, o wszystkim, co nas na co dzień ogranicza. Stanąć na wydmie, poczuć wiatr, przepraszam, po wydmach nie można chodzić, pamiętajcie o tym, spojrzeć w stronę horyzontu i po prostu oddychać. Dlatego to miejsce jest tak wyjątkowe, nie dlatego, że ma najlepsze plaże czy najładniejsze zachody słońca, choć ma jedno i drugie, ale dlatego, że tam naprawdę można się zatrzymać i poczuć, że ma się dużo miejsca na oddech. Tam, tu. Ja aktualnie jestem w przedsionku, który jest dołączony do przyczepy kempingowej, ponieważ dzisiaj wieje tak mocno, że nie byłabym w stanie usiąść na zewnątrz. Wy, jeśli podróżujecie akurat w okolicach, koniecznie wpadnijcie do naszego studia plenerowego, czyli Z na szóstce, czyli to jest szósty kemping, licząc od Władysławowa w stronę Helu. Wpadnijcie, są leżaki, można odpocząć, posłuchać dobrej muzyki i spotkać ekipę, czyli Z.

0: 10:29 na zegarze, słuchacie Chili Z, a skoro wstępem była miłość i opowieść o Bałtyku, to może warto przeczytać Faronautów. Premiera była w czerwcu tej książki, Faronauci dookoła Bałtyku, Adam Robiński. Wyobraźcie sobie 10-letniego chłopca, który stoi na bałtyckiej plaży i pyta o horyzont, czym jest, czy można go dotknąć, co się za nim kryje. A 30 lat później, jako dorosły, wyprawia się za morze, by samemu odpowiedzieć na te pytania. Chce, by każde z 9 państw nadbałtyckich, Litwa, Łotwa, Estonia, Rosja, Finlandia, Szwecja, Dania, Niemcy i Polska, opowiedziało mu o własnej perspektywie, z jakiej patrzy na najmłodsze morze świata. W rezultacie opisuje nie jeden Bałtyk, lecz wiele Bałtyków. Widzi mozaikę siedlisk i krajobraz słonawych lagun, piaszczystych plaż, wydm, klifów i skalistych archipelagów. Podąża wzrokiem za kluczami migrujących ptaków, a potem zagląda pod wodę do świata morświnów, a także większych waleni, które czasem nadpływają w tę stronę. Wędruje po zamarzniętej zatoce, wchodzi do latarni morskich i studiuje trasy słynnych wypraw. Wreszcie dociera tam, gdzie granice morza i lądu się zacierają, czy to za sprawą niepowstrzymanych sił geologii, czy wyłącznie ludzkiej fantazji. Każdy z narodów, które geografia zaślubiła z Bałtykiem, pozostaje w związku jedynie z jego fragmentem. Choć obsiedliśmy to jezioro niczym stado kruków rozdziobujące truchło sarny, każdy z nas interesuje się wyłącznie jedną kończyną, głową, tułowiem albo zadem. Prawdę mówiąc, nie ma wśród nas zgody nawet co do jego imienia. Inaczej mówią Niemcy, Morze Wschodnie, według Estończyków Morze Zachodnie. Jeszcze więcej zamieszania wprowadzają Finowie, którzy nazwali Bałtyk Itämeri. Wskazuje on na wschód, choć z perspektywy linii brzegowej Finlandii właśnie Bałtyk leży na północy, zachodzie i południu, wszędzie tylko nie na wschodzie. Polakom z kolei jednoznacznie kojarzy się z północą. Jeśli chcecie poczytać o morzu, które jest dla nas tak bliskie i tak ważne, sięgnijcie po Faronautów.
1: Chili Z na żywo z Półwyspu Helskiego.
2: Autopromocja.
1: Prima Doma Club w Chili Z.
3: House, disco, a może UK Garage. Najlepsza elektroniczna selekcja, remiksy, reworki, nowości i klasyki, a także ciekawi goście tworzący scenę klubową w Polsce i na świecie. To wszystko w Prima Doma Club.
1: Prima Doma Club. Już dziś od godziny 19:00 tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
1: Po reklamie.

10:44 na zegarze, leżący na krańcu Półwyspu Helskiego Hel kojarzony jest zazwyczaj z Fokarium, piaszczystymi plażami i tłumami turystów przechadzającymi się po bulwarze nadmorskim. Ale miasto to jednak ma znacznie więcej do zaoferowania. Chcąc zwiedzić wszystkie najważniejsze atrakcje Helu, powinniśmy pozostać na miejscu przynajmniej 2 dni. Warto pamiętać, że Hel w sezonie letnim oraz w weekendy może być bardzo zatłoczony. Przynajmniej planujmy sobie w głowie ewentualne zatłoczenie. Wystarczy jednak udać się na jeden z leśnych szlaków pieszych, aby w krótkim czasie oddalić się od największego zgiełku. Jeżeli chodzi o atrakcje i szlaki piesze, naprawdę do wyboru cała masa fantastycznych okoliczności przyrody. I 2 dni to są takie dni optymalne. 3 helskie muzea mogą pochwalić się bogatą kolekcją, na którą warto poświęcić więcej czasu. I co roku z bąbelkiem, niezależnie od tego, czy ma 4 lata i to jest kolejka wąskotorowa, którą można się przejechać na Helu, czy ma lat 12, zawsze Muzeum Obrony Wybrzeża robi wrażenie na małych i dużych. Dziadek, który przyjechał w tamtym roku, był tak samo zachwycony jak bąbelek. Ale warto też wspomnieć o Muzeum Rybołówstwa i Muzeum Helu. Mając w planach przyjazd jednodniowy na Hel, czyli jesteście gdzieś w okolicy i wybieracie się na Hel, warto być na miejscu jak najwcześniej rano, aby zdążyć zobaczyć pierwsze miejsca jeszcze przed otwarciem biletowanych atrakcji. No i w przypadku jazdy pociągiem ominiecie w ten sposób największe tłumy. W sezonie kolejka na Hel jest praktycznie zawsze zapchana. Osoby planujące zwiedzanie w większości muzeów powinny rozważyć zakup biletu łączonego, który upoważnia do wejścia do wszystkich placówek wchodzących w skład helskiego kompleksu muzealnego. A w skład tego kompleksu wchodzi Muzeum Helu, Muzeum Obrony Wybrzeża wraz ze skansenem, wieża kierowania ogniem oraz stanowisko baterii Heliodora Laskowskiego. Myślę, że najlepiej po Helu i okolicy i najprzyjemniej poruszać się pieszo albo rowerem. Lasy otaczające miasteczko poprzecinane są siecią szlaków turystycznych dostosowanych zarówno dla pieszych, jak i rowerzystów. Alternatywą są przejazdy meleksami. Te niewielkie pojazdy kursują po całym Helu, przewożą turystów do plaż i największych atrakcji. Wystarczy opuścić dworzec, aby zostać osaczonym przez oferujących przejazdem. A co warto zobaczyć na Helu? O tym już za chwilę.

0: pijama.
1: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
2: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
4: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
5: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
4: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
6: Ale jesteś zadowolony.
7: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
6: Aha.
7: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
6: Wow.
7: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
6: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
8: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
0: Po reklamie.

0: Minęła 11:00, przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
0: Lubicie kolaże? Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego szykuje dla nas nie lada gratkę. Międzynarodowa Wystawa Kolażu Warszawa 2026. To projekt w ramach dziesięciolecia działalności prywatnej galerii Retro Awangarda. Przy ulicy Dobrej zobaczymy pracę 74 artystów z 24 krajów. W tym z Peru, Brazylii, ale też z Turcji i bliżej z Czech czy z Danii. Polska również może pochwalić się znakomitymi autorkami i autorami kolaży. Na wystawie zobaczymy na przykład pracę malarza i grafika Rafała Strenta czy abstrakcjonistki Hanny Zawyc-Wińskiej. Kuratorką wystawy jest Anna Kłos, badaczka kolażu, wykładowczyni i galerzystka, założycielka Retro Awangardy. Do BUW-u na Międzynarodową Wystawę Kolażu możecie wybrać się od 10 lipca do 23 sierpnia. Przypominam, filmy w ramach kina plenerowego pod Pałacem Kultury i Nauki obejrzymy w każdy wtorek, czwartek i sobotę. Jutro w repertuarze F1 na ekranie Brad Pitt i Javier Bardem.
2: Bardzo walczyliśmy o to, żeby móc ten film pokazać. Wydaje mi się, że ten ryk samochodów, ale też jak prowadzona jest kamera w tym filmie, zasługuje na to, żeby go pokazać właśnie na plenerze. Zdradzając trochę tajemnic za kulis, to był film, o który naprawdę trzeba było trochę powalczyć, bo to, czy dany film można pokazać plenerowo, decyzja w tej sprawie należy oczywiście do producentów filmu, do studia. Tutaj to nie było pewne. Najpierw się udawało, później była decyzja, że jednak nie, no ale ostatecznie jest ten film w programie, z czego się bardzo cieszę. Zawsze też co roku staramy się mieć jakiś taki film ala wyścigowy, co w plenerze właśnie wychodzi całkiem nieźle. W tym roku no właśnie mamy okazję F1 pokazać, więc film Johna Kosińskiego myślę, że bardzo dobrze wejdzie właśnie w takim wydaniu.
0: Mówi Michał Konarski z Kinoteki, a sobotni pokaz F1 rozpocznie się o 21:30. To ostatnia szansa na zobaczenie wystawy Gender is Over Filipki Rutkowskiej. Wybitna polska artystka-performerka w Galerii Studio w Warszawie prezentuje swoje notatki, ale także asamblaże, kolaże i instalacje. Dekonstruuje swoją tożsamość, pokazując ją jako dynamiczne archiwum społeczne. Swoją twórczość zestawia na przykład z dziełami rzeźbiarza i performera Pawła Althamera. Finisaż wystawy już w najbliższą niedzielę, 5 lipca. Wtedy o 18:30 Filipka po raz ostatni oprowadzi nas po Gender is Over. Do zobaczenia w Galerii Studio.
1: W pogoni za kulturą. Letnie studio, czyli Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
3: Dzień dobry, minęła 11:00. Trzeci dzień lipca, piątek, imieniny Anatola, Tomasza i Jacka. Dzisiaj dzień cioci i wujka. Wszystkiego najlepszego tym, którzy dzisiaj świętują. A ja przypominam, studio plenerowe Chili Z na Półwyspie Helskim. Powinnam się przywitać. Aloha. Jest takie miejsce, kraina na końcu świata. Wyobraźcie sobie wąski pas piachu zawieszony gdzieś pomiędzy dwoma żywiołami. Z jednej strony surowe, niespokojne morze, z drugiej cicha, ciepła zatoka, a pomiędzy nimi wy, idący boso, z wiatrem we włosach i to uczucie, że nagle nie ma żadnych granic. Na Helu horyzont robi coś dziwnego. Zaciera się. Niebo schodzi tak nisko, że w pewnym momencie przestajecie widzieć, gdzie kończy się woda, a zaczyna powietrze. Wszystko zlewa się w jedną ogromną, otwartą przestrzeń i to jest ten moment, ten jeden, konkretny moment, w którym człowiek czuje, że jest naprawdę wolny. Nie ma tu ścian i sufitów, jest tylko piach pod stopami, sól w ustach i niebo, które z pewnością byłoby do dotknięcia, gdyby tylko wyciągnąć rękę wystarczająco wysoko. To uczucie, jakby ktoś na chwilę zdjął z was cały ciężar. Nie ma obowiązków, nie ma terminów. Wszystko to, co normalne, trzyma nas mocno przy ziemi. Może właśnie dlatego przyjeżdżam tu od zawsze i od zawsze wracam w to miejsce. Nie po to, żeby coś zobaczyć, ale po to, żeby poczuć tę ciszę w środku, kiedy patrzy się prosto przed siebie, aż do linii, gdzie niebo całuje wodę. Więc jeśli dzisiaj jesteście gdzieś blisko morza, zatrzymajcie się na chwilę, spójrzcie w stronę horyzontu i pozwólcie sobie poczuć tę wolność, o której pisali najwięksi, że czasem wystarczy tylko woda, niebo i wiatr, żeby poczuć się naprawdę tu i teraz. A my zostajemy z wami z dobrą muzyką, bo do takiego widoku właśnie potrzeba dobrej ścieżki dźwiękowej. Magda Kasperowicz, zapraszam.
1: TZ. Nastaw się na letni chillout.

15 minut po godzinie 11, a my z Półwyspu Helskiego nadajemy specjalnie dla was z naszego studia plenerowego. Trudno o większy symbol Helu niż słynne fokarium, w którym możemy zobaczyć podopiecznych stacji morskiej Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Co warte podkreślenia, fokarium na Helu nie jest komercyjną atrakcją turystyczną, bo to nie jest ogród zoologiczny ani cyrk z stresowanymi zwierzętami. Celem powstania tego miejsca nie było też stworzenie turystycznej atrakcji, ale miejsca wspomagania ochrony gatunku i upowszechniania o nim wiedzy. Nie jest fokarium również przedsięwzięciem komercyjnym, bo opłaty za wstęp służą wyłącznie do pokrycia kosztów utrzymania tej całej infrastruktury ośrodka oraz realizacji celu jego działalności. Warto przyjść trochę wcześniej, no bo oczywiście najwięcej entuzjazmu wzbudzają pokazy karmienia fok. Wcześniej, czyli tuż przed zamknięciem, ale tuż przed otwarciem kolejnej sesji, to też jest, może być za późno, bo jeżeli chcecie zobaczyć karmienie z dobrej perspektywy, lepiej nie planujcie przyjścia właśnie na ostatnią chwilę. Możecie mieć problem ze znalezieniem miejsca z dobrą widocznością. Warto przyjść 20 minut przed rozpoczęciem pokazu, zająć miejsce przy barierkach. Za chwilę w Chili Z zaprosimy was na wyjątkowe plaże. Plaża na Cyplu Helskim uważana za jedną z najpiękniejszych w Polsce w sezonie potrafi być wypełniona po brzegi, ale jeśli oddalimy się kawałek w stronę Jastarni, aby nawet w sezonie odnaleźć pustawe połacie białego piasku, to naprawdę jesteśmy w stanie to ogarnąć. Nie musimy iść w kierunku po piasku i wzdłuż plaży, wystarczy ruszyć jednym z dobrze oznaczonych szlaków leśnych. Za chwilę o tych mniej zatłoczonych alternatywach w Chili Z, a my zapraszamy was do naszego studia plenerowego. Kemping numer 6 w Chałupach.

0: 24 minuty po godzinie 11. Hel może kojarzyć nam się z zatłoczonymi plażami. I faktycznie, plaża na Cyplu Helskim, uważana za jedną z piękniejszych w sezonie, potrafi być wypełniona po brzegi. Oddalamy się kawałek w stronę Jastarni, aby nawet w sezonie odnaleźć pustawę po łacie białego piasku. Nie musimy iść w kierunku, po piasku i wzdłuż plaży. Wystarczy ruszyć jednym z dobrze oznaczonych szlaków leśnych. Szlaki leśne na Helu są świetnie oznaczone. Mniej zatłoczoną alternatywą może być też plaża za dawnym portem wojennym, która znajduje się z dala od miejsc noclegowych. Dojdziecie do niej kierując się do końca ulicą Sikorskiego i następnie przechodząc obok oczyszczalni. Poza sezonem najczęściej warto wybrać albo plażę na Cyplu Helskim, albo plażę przy wejściu numer 66. Po sezonie szlak pieszy i plaża oddalona znacznie od centrum to jest dobra alternatywa. Hel Skoboloński, Neptun i Kuter Rybacki, czyli bulwar nadmorski. Odwiedzając Hel, nie sposób nie przespacerować się choć przez chwilę wypełnionym spacerowiczami bulwarem nadmorskim, który doprowadzi nas właśnie do Fokarium i Parku Wydmowego, który również warto zobaczyć. A jedną z najnowszych atrakcji bulwaru jest posąg przedstawiający Neptuna, rzymskiego boga mórz i oceanów, który stanął na placu naprzeciwko dawnego kościoła świętego Piotra i Pawła. Pierwowzorem dla wykonawcy projektu rzeźbiarza Tadeusza Biniewicza była rzeźba z brązu stojąca na głównym placu we włoskiej Bolonii. Możecie, jeśli pamiętacie wizytę w Bolonii, byliście albo macie fotografię, porównać, rzeczywiście czuć i widać te inspiracje. Helska wersja jest pierwszą kopią bolońskiej rzeźby wykonaną z kamienia, a dokładniej granitu. Ma wysokość niespełna 6 metrów i jest chętnie fotografowana przez przechodzących obok turystów. Zgodnie z legendą, dwukrotne obejście posągu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara ma zapewnić powodzenie i sukces, a od 2023 roku na bulwarze stoi także kuter rybacki, zamieniony w bezpłatne muzeum. Możemy zajrzeć do środka, obejrzeć wnętrza. Atrakcja ta przypadnie do gustu zwłaszcza dzieciom, które mogą usiąść i poczuć się niczym rybacy wypływający na połów. W środku można posłuchać różnych historii związanych z rybołówstwem. A ja przypominam, że nasze studio plenerowe Chili Z na Półwyspie Helskim na szóstce, czyli to jest kemping numer 6. Jak będziecie przejeżdżać, zapraszamy.
1: Półwysep Chillauto.
2: Chili Z na żywo z chałup. Autopromocja.
1: Jeden dźwięk, który otwiera kadr wyobraźni. Kulisy produkcji i opowieści, które zostają z nami na długo po napisach końcowych.
3: Bo kino to emocje.
4: Historie, które dają do myślenia.
3: Przeżycia, które potrafią nas zmienić.
4: Zakończenia, które mają ciąg dalszy
3: w życiu.
1: Dobrze zmontowane w Chili Z. Już dziś od 13 do 15 zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow. Chili Z. Naszemu gustowi możesz zaufać.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Jak okazje na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki męskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 99,99. Jak tak, to Allegro.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Ćwiartka z kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 8,99. Teraz 4,99 za kilogram. I wszystkie jaja z chowu ściółkowego Złotanioska. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
9: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
10: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
11: A już od czwartku ser morski Ryki z Lady tylko złoty 49 za 100 gramów. A kiełbasa śląska Sokołów, duża paczka, 99 groszy za 100 gramów. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: Po reklamie.

Słuchajcie, czyli Z, 11:41 na zegarze, a skoro o literaturze związanej z Bałtykiem, związanej z Kaszubami, związanej z Helem, no to nie może zabraknąć pewnego wyjątkowego eseju, który naprawdę wydaje mi się jest porywającą opowieścią. Duchy Bałtyku, podróże wzdłuż niemieckiego wybrzeża. Paul Scraton popełnił ten esej. Ta podróż zaczyna się w muzeum od spojrzenia na mnicha nad brzegiem morza i opactwo w dębowym lesie. Mrok obrazów Kaspara Friedricha pasuje do Bałtyku, najbardziej złowieszczej i strasznej z wód Europy. To jest taki wędrowny esej, który przywołuje fragmenty skomplikowanej historii Niemiec, czy zbrodnie choćby popełnione przed naszym urodzeniem, ale w kraju, którego paszport nosimy, wciąż nas w jakiś sposób naznacza, czy nadal ponosimy odpowiedzialność za duchy na wybrzeżu. Te pytania i losy zatopionych okrętów i statków, biografie wielkich pisarzy, skrawki życia w NRD i trudnych latach zjednoczenia wyznaczają tor pieszej wyprawy autora. Miejsce znajdą tutaj też historie wyparte i zapomniane, tak jak ta z Prory, miejscowości, w której na zlecenie Hitlera zbudowano ośrodek wypoczynkowy mający zachęcić robotników do wstępowania w szeregi nazistowskiej armii. Dziś, zakłamując historię, reklamuje się ją jako modny kurort pełen nowoczesnych apartamentowców. Duchy Bałtyku to jest fascynujący dziennik podróży po niemieckim wybrzeżu, pełen literackich odniesień, brutalnej historii i nostalgii. Miasta rozpadają się i giną w morzu, a Bałtyk pozostaje. To jest przejmująca opowieść, fascynująca opowieść o kulturze, tożsamości, polityce, czasem tragicznej historii bałtyckiego wybrzeża Niemiec i pięknie napisana książka, która napełnia niemal mitycznym życiem zapomniany zakątek Europy. W duchach Bałtyku autor stopniowo splata wydarzenia, postaci, teksty i miejsca, tworząc z nich mocny, ale subtelny wzór, pozwala nam znaleźć drogę pośród wód i sypkich piasków wybrzeża. Duchy Bałtyku, podróże wzdłuż niemieckiego wybrzeża, to jest świetna książka.

0: Reklama.
1: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
2: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
3: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
4: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
7: Ach, to niska cena.
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
12: A co?
13: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
13: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
0: Po reklamie.

0: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Przy mikrofonie Katarzyna Kozak, minęła 12.
2: W pogoni za kulturą.
1: Zaglądamy do Muzeum Fotografii w Krakowie. Tam bardzo ciekawy program wydarzeń towarzyszących na lipiec. W każdy poniedziałek odbywa się wakacyjny kurs fotografii dla dzieci. To cykl, ale można przyjść na jedne wybrane zajęcia. Na przykład 6 lipca uczestnicy zgłębią temat koloru. Dlaczego niektóre zdjęcia są pełne barw, a inne składają się tylko z szarości? Jak działa kolor w fotografii i jak wpływa na to, co widzimy i czujemy? To poniedziałek dla dzieci, a w 3 kolejne soboty od 11 lipca w Muzeum Fotografii możemy uczyć się robić portrety. Tu kurs dla dorosłych pod różnym kątem. Od takiego portretu kreacyjnego i ustawiania bohaterów i scenografii po pracę w technice mokrego kolodionu. Zapisy na warsztaty zarówno dla dorosłych, jak i dla dzieci znajdziecie na stronie mufo.kraków.pl. Malarstwo Estebana Vicente możemy podziwiać w Instytucie Cervantesa w Warszawie. Ten hiszpański malarz po wybuchu wojny domowej wyemigrował do Stanów Zjednoczonych. W Nowym Jorku malował w towarzystwie przyjaciół Jacksona Pollocka i Bernetta Newmana. Prace Estebana Vicente często są zestawiane z samym Markiem Rothko.
3: Esteban Vicente ze światła i z koloru uczynił główne narzędzia swojego języka artystycznego. Część jego prac, zwłaszcza tych z lat 40. i 50., niesamowicie kojarzy się z twórczością Rothko i zresztą w omówieniach kuratorskich też te prace często są zestawiane. One są takie bardzo kontemplacyjne, taką przestrzeń harmonii i spokoju.
1: Mówi Monika Jankowska-Kapica z Instytutu Cervantesa w Warszawie. Rozmawiała z nią Magda Bauer-Szczyzet, a wystawa Estebana Vicente nosi tytuł Malarz Rzeczywistości. To pierwszy tak szeroki pokaz jego prac w Polsce. Instytut Cervantesa zaprasza do oglądania jeszcze do 20 września. Dziś piątek, a więc zapraszamy na pokaz filmowy na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. Na 3 lipca w programie Kopnęłabym Cię, gdybym mogła. Za główną rolę w tym filmie Rose Byrne zdobyła Złoty Glob i nominację do Oscara w tym roku. Razem z Rose w roli Lindy, na ekranie Conan O'Brien w roli terapeuty. Na głowie Lindy jest już zbyt wiele, dzięki czemu my dostajemy film o utracie kontroli, o klaustrofobii życia. Śmiech przez łzy czytamy o tej czarnej komedii. Jeśli chcecie sprawdzić, jak zadziała na was i czy odnajdziecie się w historii Lindy, na seans Kopnęłabym Cię, gdybym mogła, mamy dla was wejściówki. Jeśli jesteście w pobliżu Gdańska i macie ochotę się wybrać, piszcie do nas na kultura@gz.pl.
2: W pogoni za kulturą.
0: Sponsorem programu był właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
2: Letnie studio, czyli Z. Zaprasza Magdalena Kasperowicz.
4: Minęła 12.03 dzień lipca, piątek, imieniny Anatola, Tomasza i Jacka. Wszystkiego najlepszego. Dzisiaj dzień cioci i wujka. Wszystkim wujkom i wszystkim ciociom wszystkiego najlepszego. A my spotykamy się z wami dzisiaj w nietypowych okolicznościach przyrody, ale pięknych, niezmiennie, pomiędzy dwoma żywiołami. Surowe, niespokojne morze z jednej strony, z drugiej cicha, ciepła zatoka, czyli Aloha, czyli Z i Półwysep Helski. I ja zapraszam do 13, a potem Kuba Lachowicz prosto z 6. Możecie nas tam też odwiedzić. Są leżaki, jest muzyka i jest studio plenerowe, czyli Z. Magda Kasperowicz, dzień dobry, zapraszam.
5: Letnie studio, czyli Z.

0: czyli Zet na żywo.
1: 14 minut po godzinie 12, słuchacie Chili Z, a już teraz zaproszenie do Muzeum Ziemi Puckiej imienia Floriana Cejnowy w Pucku. Wczoraj opowiadałam wam o literaturze kaszubskiej i o tym, że jak wspaniale, że już teraz po kaszubsku przeczytamy i Małego Księcia, i Alicję w Krainie Czarów. No Florian Cejnowa to bardzo ważna osobowość, jeżeli chodzi o kulturę kaszubską i myślę, że warto odwiedzić i muzeum, i więcej gdzieś się zbliżyć do tej kultury kaszubskiej. Nie ma na całym wybrzeżu drugiej takiej miejscowości jak Puck. Wejścia do Pucka strzeże w dostojnym odosobnieniu na umiejętnie wybranym miejscu przystań rybacka, rzucona na tło monumentalnego gmachu kościoła i kilku drzew. Zmusza przechodnia do niemego podziwu, naturalny wdzięk otoczenia, owiany niewymownym urokiem serdecznej prostoty, wywołuje cichy zachwyt, ukojenie i upojenie pięknością. Tak o Pucku pisał Świerkosz, najstarszy gród na nad Zatoką Pucką, Puck 1934. Charakterystyczna sylwetka piętrzącego się ponad dachami domów gotyckiego kościoła, dobrze zachowany do dziś średniowieczny układ urbanistyczny, to miejsce, które powielokroć w swojej przeszłości odgrywało znaczącą rolę w historii Polski. Burzliwe dzieje miasta i kulturę kaszubskiego ludu można poznać, odwiedzając właśnie Muzeum Ziemi Puckiej, którego historia zaczyna się w 1970 roku, gdy w Pucku powołano placówkę pod nazwą Stacja Gromadzenia Dóbr Kultury i Upowszechniania Wiedzy o Regionie. No i oczywiście jej celem było prowadzenie badań naukowych, gromadzenie obiektów zabytkowych związanych z regionem. Powstał także dział etnograficzny, co jest ważne. Dzień Ziemi Puckiej, Muzeum Ziemi Puckiej. I myślę sobie, że jak jesteście w okolicy, no to zdecydowanie warto odwiedzić Muzeum Ziemi Puckiej. Jest to wyjątkowa okazja do tego, żeby zobaczyć i Halerówkę, i szpitalik, i kamienicę mieszczańską, i zagrodę gburską i rybacką, i zagrodę kaszubską, a do tego bardzo dużo fantastycznych wydarzeń związanych z Kaszubami i z tym, co się dzieje w okolicy. Muzeum Ziemi Puckiej zaprasza, a ja myślę sobie, że można odwiedzić z całą pewnością i zachwycić się na przykład kolekcją haftów kaszubskich Szkoły Puckiej. Można wpaść na nadolski festyn folklorystyczny. Można zobaczyć plany wakacyjne muzeum. No bo na przykład piknik edukacyjny Smoki i Pszczoły 25 lipca, Neceliada, piknik z pisarzem 23 lipca, w sierpniu jest Dzień Chleba i Miodu w Zagrodzie Gburskiej i Rybackiej. Na oddziały w Pucku, czyli szpitalik i kamienica, zapraszają na wystawy stałe i czasowe oraz wspaniałe, wyjątkowe, byłam i widziałam i polecam, lekcje muzealne. A ja przypominam, że Chili Z gra prosto z Półwyspu Helskiego. To jest nasze studio plenerowe na kempingu numer 6. Są leżaki.

0: Słuchacie, czyli Z, 12:28 na zegarze. My z Półwyspu Helskiego w pięknych okolicznościach przyrody. Przez ten czas polecam Wam książki, klasyki, ale też te książki, które są związane z Pomorzem, z Kaszubami, z historią. Myślę, że bezpośrednio być może z Kaszubami ta historia nie jest związana, ale jest w Gdańsku wspaniały poeta, eseista, redaktor Toposu, laureat wielu nagród, redaktor naczelny magazynu literackiego Topos. Dużo nagród, Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy w 2014 roku, Nagroda Kościelskich 2009 rok, Czarny Kwadrat, który był również nominowany do Nagrody Literackiej Nike, Nagroda Fundacji Kultury Polskiej od Tadeusza Różewicza 2006 rok. Poeta, który mieszka na co dzień w Gdańsku, debiutował książką poetycką Wypieki, Tadeusz Dąbrowski. Tadeusz Dąbrowski pisze wiersze. Wielokrotnie na antenie Chili Z mogliście wiersze Tadeusza Dąbrowskiego posłuchać, czy to z tomu Fajka. A ja Was zachęcam do przeczytania dłuższej literatury, bo Tadeusz Dąbrowski popełnił także prozę, Bezbronna kreska. To jest książka, którą przeczytacie jednym tchem. To jest książka, która porywa nas w podróż do Nowego Jorku. To jest książka, którą Tadeusz Dąbrowski, mam wrażenie, popełnił gdzieś między jednym wierszem a drugim mimochodem, ale jest to też mikropowieść pełna aluzji do popkultury, do wielkich dzieł literackich, łącząca w sobie wielkomiejski romans, komiks i prozę poetycką. Znajdziecie tutaj fenomenalne obrazy, ilustracje, zdjęcia, fotografie, które są bezpośrednim nawiązaniem do tego, co w literaturze najważniejsze. Bezbronna kreska, Tadeusz Dąbrowski. Do poezji zachęcam Was codziennie. Tadeusz Dąbrowski poetycki jest wspaniały, a mikroprozatorski Tadeusz Dąbrowski ze świeżą partią malin na plaży to jest idealne połączenie.
1: Chili Z na żywo z Półwyspu Helskiego.
2: Autopromocja.
1: Zza kulis w Chili Z.
3: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Ber.
1: Zza kulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6. miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet. Z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergopharm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Cena przed obniżką 20,99.
11: Bycie mamą to dar. Dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę. Gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram. A papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
15: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty? Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
16: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
17: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
18: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
18: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
18: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
18: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
20: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
21: Po reklamie.

0: Czyli Z na żywo z chałup.
1: Sina Zatoka Puckia. Niektórzy śmiałkowie nieliczni z latawcami na wodzie, a prędkość wiatru jest taka, że przechodzą mnie ciarki, patrząc na te latawce, które są podrywane przez wiatr. Morze od zawsze fascynowało pisarzy, żeglarzy, zwykłych ludzi, którzy raz w życiu choćby stanęli na brzegu i już nigdy nie zapomnieli tego widoku. Stare kaszubskie przysłowie mówi: kto nie był na morzu, nie zna Boga. Brzmi mocno, ale kiedy stoicie na helskiej plaży z wiatrem i wodą sięgającą po horyzont, zaczynacie rozumieć, o co chodzi tym, którzy to powiedzieli wieki temu. Joseph Conrad, jeden z najsłynniejszych pisarzy marynistycznych, całe życie pisał o morzu jako o żywiole, który nie wybacza błędów, ale szanuje tych, którzy go rozumieją, i chyba właśnie to czuć na Helu. Ten respekt, kiedy patrzy się na fale rozbijające się o brzeg, a jednocześnie te cisze zatoki po drugiej stronie półwyspu. Starzy marynarze mieli swoje powiedzenie, że kto wypływa na morze, ten się modli, bo morze uczy pokory, uczy czekać, obserwować, nie spieszyć się, a to jest dokładnie to, czego najbardziej potrzebujemy dziś. Prawda? Zwolnić, popatrzeć na wodę, pozwolić jej zrobić swoje, bo morze, jak mówią, leczy. Podobno sól morska i łzy mają tę samą naturę. Może dlatego woda tak dobrze rozumie nasze zmęczenie i nasze myśli, których nie umiemy poukładać na lądzie. Więc jeśli dzisiaj jesteście gdziekolwiek nad wodą, stańcie na chwilę, odetchnijcie, popatrzcie na horyzont, tam gdzie niebo łączy się z morzem, i pozwólcie sobie poczuć to, co czuli wszyscy przed wami, patrząc w tę samą stronę. Magda Kasperowicz, dziękuję bardzo za dzisiaj. Audycję ze studia w Warszawie realizował Tomek, zwany Tomano. Bardzo dziękuję. A my słyszymy się jutro o godzinie 12. Zapraszam.
0: Aloha!

0: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz, cena przed obniżką 6,99. A teraz złoty 99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem. Cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus. Tylko 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Roman, słuchaj. Nie moja sprawa, ale my też praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz. Na loterii wygrałeś?
5: Wygrałem.
4: Słucham?
5: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
4: No tu nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
6: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
7: Po reklamie.

0: Minęła 13. Katarzyna Kozak, zapraszam.
1: W pogoni za kulturą.
0: Muzeum Narodowe w Warszawie przedłuża jedną ze swoich najpiękniejszych wystaw, a konkretnie pokaz prac Olgi Boznańskiej w Galerii Sztuki XIX wieku.
2: Pomysł był taki, by właśnie pokazać wszystko. Wszystko, co mamy. Dlatego zaprezentowaliśmy tę pracę w takiej dość przewrotnej formie, aranżując jedną dużą siatkę, która przypomina do złudzenia siatkę magazynową. Proszę zwrócić uwagę na detale, jak tam Państwo będziecie, bo rzeczywiście byłam zachwycona, jak została ona wykonana. I na niej zawiesiliśmy prawie tak samo jak w magazynie, bardzo gęsto, rama w ramę obrazy. Tu zachowaliśmy jednak chronologię, by oglądający mógł jeszcze poza wielką przyjemnością dla oka, jeszcze może wynieść z tego jakąś taką własną refleksję.
0: Mówi kuratorka wystawy Renata Higgersberger.
2: 30 prac zmieściło nam się na tej siatce i myślę, że daje to niebywały efekt. Rzeczywiście tak jak pisano jeszcze w XIX wieku o jej malarstwie, że robi wrażenie gobelinowego. Więc tu jest to jeden wielki, wspaniały gobelin utkany przez nią w tak niebywałych barwach i z taką atmosferą, że trudno wyjść z tego gabinetu.
0: W tym roku obchodzimy 160. urodziny Olgi Boznańskiej. Ta wybitna polska malarka zmarła 85 lat temu. Jej pracę w Muzeum Narodowym w Warszawie możecie podziwiać jeszcze do 3 stycznia. Kinoletnie festiwal Sopot Zakopane ruszyło z początkiem lipca. Inauguracja tego największego festiwalu filmowego w Polsce w Zakopanem i w Warszawie już za nami, a w najbliższy poniedziałek uroczysta inauguracja festiwalu odbędzie się w Giżycku. Tam w lipcowe i sierpniowe poniedziałki i wtorki czeka na nas kino jachtowe.
3: Staramy się w szczególności tej inauguracji podkreślić obecnością gwiazd filmowych i tu mamy film, który jest Oskar Patka i Złoto Bałtyku, czyli taka druga część detektywa Brunotu. Piotruś Głowacki, wspaniały aktor, nasz przyjaciel festiwalu, przyjedzie do Giżycka spotkać się z widzami, opowiedzieć troszeczkę przed filmem o tym, jak ten film powstawał. Także będzie okazja do spotkania z Piotrem Głowackim.
0: Mówi Paweł Adamski z kina letniego Sopot Zakopane. A jacy jeszcze w tym roku aktorzy i aktorki uświetnią festiwal?
3: Mamy w planach spotkanie z Adamem Woronowiczem i z Olgą Bołądź i z twórcami właściwie, czy aktorami, młodymi aktorami filmu Piotra Mickiewicza, więc to jest taki, można powiedzieć, wakacyjny charakter do spotkania się z różnymi fajnymi właśnie twórcami filmowymi.
0: Warto zaglądać na stronę kinoletnie.pl. Tam szczegółowy program dla wszystkich festiwalowych lokalizacji Sopotu, Zakopanego, Giżycka i Warszawy. Na koniec zaproszenie do Centrum Kultury i Aktywności w dzielnicy Targówek Fabryczny w Warszawie na koncert Pod gołym niebem. Już w tę niedzielę na letniej scenie wśród zieleni zagra zespół Big Banda.
4: Jest to formacja, która łączy pop-rockowe brzmienia z mocną sekcją dętą. Zespół wykona znane utwory w dynamicznych aranżacjach pełnych gitarowego brzmienia. Big Banda powstała z inicjatywy puzonisty Darka Stanko, który połączył, jak sam mówi, inspiracje z klasycznym big bandowym rozmachem z nowoczesną muzyką rozrywkową.
0: Zaprasza Monika Karbarczyk z Centrum Kultury i Aktywności na Targówku. Koncert Big Bandy w tym miejscu, niezależnie od pogody, odbędzie się w tę niedzielę o 20:00. Wstęp wolny.
1: W pogoni za kulturą. Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
5: Dzień dobry. Bardzo się cieszę, że słyszymy się w pierwszym wydaniu magazynu w lipcu. No a jak wiadomo, dla kina lato to gorący czas. Premiery, festiwale, wypełnione kalendarze. Co jeszcze zatrzymuje naszą uwagę? Podpowiemy. Zastanowimy się też, jak świętować urodziny Franca Kawki.
1: Dobrze zmontowane.

No i proszę, mamy to. The Bear wraca z 5. finałowym sezonem i bardzo żałuję, że to już koniec, jednocześnie z całego serca polecając wam to, co dzieje się na małym ekranie. Kulinarny thriller przeplatany ciepłym obyczajem, no to brzmi jak przepis na sukces. Nie inaczej jest i tym razem. Scenarzyści rzucają kłody pod nogi bohaterów. Są długi, są braki w jedzeniu, są tłumy, ulewny deszcz, wypadek, zapadający się budynek restauracji, problemy z kanalizacją, innymi słowy, lawina. 6 pierwszych odcinków to jest nawałnica wyzwań, kłopotliwych zwrotów akcji, no a potem zaczyna się wielki finał, w zasadzie podzielony na dwie części, kulminacja w odcinku 7 i pożegnanie z ekipą w odcinku 8. No i szczerze, te dwa ostatnie odcinki to jest absolutna uczta, zwłaszcza chyba przedostatni. Moim zdaniem to jest jedna z najlepszych godzin serialowych tego roku. Polecam serdecznie The Bear, 5. sezon tego wyjątkowego serialu. Dobrze zmontowany.

0: to jest Radio Chili Z. Na ten dokument warto polować. Co do kury, to jest filmowa opowieść o sztuce, o oporze i o niezwykłej przyjaźni. Głównym bohaterem jest Łukasz, lalkarz i konstruktor realistycznych lalek, który, uwaga, pracuje nad gigantyczną kurą, a ta kura ma swoje zadanie. Ale więcej o tym producentka filmu Justyna Kluczewska z zespołu filmowego Raban.
1: Ma stać się formą protestu przeciwko wielkiej przemysłowej fermie kurzej, która ma powstać niecały kilometr od tej urokliwej miejscowości. Podczas pracy nad tą gigantyczną konstrukcją jego życie splata się z uchodźcami, którzy uciekają przed wojną w Ukrainie. Łukasz przyjmuje pod swój dach Sabinę z rodziną i nieoczekiwanie jego pracownia staje się miejscem niezwykłych spotkań, a sztuka językiem porozumienia ponad granicami. Jest to ciepła i pełna humoru opowieść o wspólnocie i sile ludzkich więzi. Film swoją premierę miał na Warszawskim Festiwalu Filmowym, ale teraz wchodzimy do kin, do których Was bardzo serdecznie zapraszam. Film będzie pokazywany w...
0: Bardzo podoba mi się to, że pracownia artyst to jest miejsce niezwykłych spotkań, a sztuka cały czas ma tą magiczną moc łączenia. No i jest oczywiście relacja oparta na zaufaniu, na cierpliwości, na ciekawości. Taka relacja, która potrafi zmienić się w międzypokoleniową współpracę artystyczną. Idealne przesłanie na trudne, burzliwe czasy. O tym, że właśnie wspólnota, sztuka i siła działania cały czas mają swoją moc. Film wchodzi do kin studyjnych, rusza w swoją letnią trasę, więc miejcie oczy szeroko otwarte i pamiętajcie, co do kury.

0: Autopromocja. Aloha, Chili Z.
1: Chili Z na żywo z Półwyspu Helskiego.
2: Plaża, muzyka i mnóstwo pozytywnej energii. Już dziś od godziny 16 aż do zachodu słońca program prosto z letniego studia Chili Z w Chałupach. Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Recopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj.

0: niskie ceny. Ale jesteś zadowolony.
1: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
1: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
1: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
2: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
3: Po reklamie.

Dzisiaj mamy trzeci dzień lipca, więc urodziny Franza Kafki. No, oczywiście gorąco zachęcam Was do obejrzenia filmu Agnieszki Holland, poświęconego temu niezwykłemu człowiekowi. Ale też uwaga, do odwiedzenia Muzeum Franza Kafki w Pradze. Wydaje mi się, że to jest chyba jedna z najciekawszych destynacji dla wszystkich zainteresowanych literaturą i historią tego miasta. Mamy kameralną przestrzeń nad Wełtawą, a tam rękopisy, fotografie, instalacje, które właśnie pokazują nam Pragę, ale taką Pragę z czasów Kafki. Dużo lepiej rozumiemy jego twórczość, no a wtedy nie pozostaje już nic innego, jak po takim przygotowaniu sięgnąć, na przykład po Przemianę. To jest krótka opowieść, historia Gregora Samsy, który pewnego dnia budzi się przemieniony w ogromnego robaka. To jest zresztą doskonałe wprowadzenie do bardzo charakterystycznego stylu Kafki, który łączy absurd i głęboką analizę psychologiczną.

To jest Radio Chili Z, to jest program dobrze zmontowany i czas na festiwalowy rozkład jazdy. Tym bardziej, że już jutro Poznań zamienia się w prawdziwą stolicę kina animowanego. 4 lipca startuje 19. Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Animator i przez 9 dni będziemy oglądać te najlepsze produkcje z całego świata, wszystko w otoczeniu poznańskich krajobrazów. Zresztą Animator jest o tyle ważny, że jest jednym z 5 polskich festiwali filmowych i jedynym polskim festiwalem filmu animowanego, który skraca drogę po nominacji Amerykańskiej Akademii Filmowej. Zdobywca Grand Prix w konkursie międzynarodowym ma szansę na oscarową statuetkę za najlepszy krótkometrażowy film animowany. O co chodzi w Animatorze? O pokazanie, że film animowany to wielka siła, że warto dostrzegać i doceniać sztukę animacji, odkrywać jej korzenie, śledzić trendy i innowacje, a także łączyć film animowany z różnymi dziedzinami sztuki i nauki. To jest na pewno wydarzenie, które nas inspiruje, które nas otwiera, które nas zatrzymuje. A propos takich wydarzeń, które nas zatrzymują, to takich pomysłów mam znacznie więcej, bo dużymi krokami zbliżają się nowe horyzonty. Pełen program zostanie ogłoszony 7 lipca, a tegoroczna edycja odbędzie się między 23 lipca a 2 sierpnia we Wrocławiu. Będzie też oczywiście edycja online, która potrwa do 9 sierpnia. Dobrze.

0: Reklama.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: To niska cena.
3: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Z klimą to nigdy nie wiadomo. Albo cię oziębi, albo cię przeziębi.
6: A Ekstra Pensja od Lotto przywita cię ciepło co miesiąc przez 20 lat. Graj w Mega Pensję, by co miesiąc dostawać 15 tysięcy złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Mamo, będzie spalony?
8: Żaden kawałek nie będzie, kiedy my pieczemy karkówkę z delikatesów Centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy. Kilogram karkówki wieprzowej bez kości 14,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A ziemniaki wczesne złoty 49 kilo. Cena przed obniżką 3,49. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
0: Po reklamie.

0: letni chillout.
1: Na zegarach 14, Katarzyna Kozak, zapraszam.
0: W pogoni za kulturą.
1: Teatr Powszechny w Warszawie zaprasza na premierę. Latem zaprezentuje nam spektakl Lisa w reżyserii Wiktora Rubina z dramaturgią Jolanty Janiczak. Twórcy wychodzą od tragicznej historii Lisy M. Montgomery. Kobieta została skazana na karę śmierci za brutalne zabójstwo w styczniu 2021 roku. Była pierwszą od prawie 70 lat kobietą poddaną egzekucji w Stanach Zjednoczonych. Rubin i Janiczak wracają do tej historii w Teatrze Powszechnym, stawiając pytania o granice odpowiedzialności, o przemocy i o człowieczeństwo. Wśród aktorów na scenie Karolina Adamczyk, Klara Bielawka, Michał Czachor i Mateusz Łasowski. Premiera Lisy już 11 lipca, a na stronie Teatru Powszechnego możecie zobaczyć piękne zdjęcia do tego spektaklu. Przypominam, filmy w ramach kina plenerowego pod Pałacem Kultury i Nauki obejrzymy w każdy wtorek, czwartek i sobotę. Jutro w repertuarze F1 na ekranie Brad Pitt i Javier Bardem.
2: Bardzo walczyliśmy o to, żeby móc ten film pokazać. Wydaje mi się, że ten ryk samochodów, ale też jak prowadzona jest kamera w tym filmie, zasługuje na to, żeby go pokazać właśnie na plenerze. Zdradzając trochę tajemnic za kulis, to był film, o który naprawdę trzeba było trochę powalczyć, bo to, czy dany film można pokazać plenerowo, decyzja w tej sprawie należy oczywiście do producentów filmu, do studia. Tutaj to nie było pewne. Najpierw się udawało, później była decyzja, że jednak nie, no ale ostatecznie jest ten film w programie, z czego się bardzo cieszę. Zawsze też co roku staramy się mieć jakiś taki film ala wyścigowy, co w plenerze właśnie wychodzi całkiem nieźle. W tym roku no właśnie mamy okazję F1 pokazać, więc film Johna Kosińskiego myślę, że bardzo dobrze wejdzie właśnie w takim wydaniu.
1: Przekonuje Michał Konarski z Kinoteki. Ten sobotni pokaz F1 rozpocznie się już o 21:30. Wybitny wokalista jazzowy i popowy, pianista, gitarzysta, skrzypek, kompozytor, aranżer na Stanisława Sojkę. Naprawdę może nam zabraknąć słów, a czy wystarczy nam obrazów? Miasto Gliwice rzuca wyzwanie artystom grafikom, ogłasza konkurs na mural Stanisława Sojki. Konkurs organizuje Centrum Kultury Wiktoria. Sojka, mając już 7 lat, śpiewał w chórze w parafii w Gliwicach, a potem uczył się gry na skrzypcach w Państwowej Szkole Muzycznej w tym mieście. Konkurs na projekt i wykonanie muralu na cześć Sojki jest skierowany do artystów, zespołów projektowych i do wszystkich podmiotów zajmujących się sztuką w przestrzeni publicznej. Przypomnijmy, Stanisław Sojka, autor tekstu i muzyki do Tolerancji, kompozytor do utworów na przykład Agnieszki Osieckiej czy wielu, wielu innych artystów i artystek, ale także wykonawca znanej mojemu pokoleniu piosenki Ty drucha we mnie masz, zmarł prawie rok temu. Rocznicę jego śmierci będziemy obchodzić 21 sierpnia. A jak upamiętnią go Gliwice? To wy możecie mieć na to wpływ. Czas na zgłoszenia projektów murali jest jeszcze do 15 lipca.
0: W pogoni za kulturą. Dobrze zmontowane w Chili Z. Zapraszają Alicja Myśliwiec i Anna Serdiukow.
3: Dzisiaj zwracamy oczy w stronę zachodzącego słońca i zabieramy was do kina plenerowego. Będziemy też kibicować studentom Warszawskiej Szkoły Filmowej, którzy mają szansę, uwaga, na Oscara. Zajrzymy na listę premier VOD i poszukamy kina zaangażowanego. A co?

0: Czyli Z, znów dobre wieści. Dwa filmy studentów Warszawskiej Szkoły Filmowej mają szansę na studenckiego Oscara. To Kanan w reżyserii Dominika Mireckiego i międzynarodowa Kamatipura Express Leona Korzyńskiego. W Cannes Ania Serdiuków rozmawiała z Dominikiem, czyli z reżyserem i autorem scenariusza.
1: To jest historia dwóch imigrantów z Bliskiego Wschodu, którzy pracują w Polsce przy remontach, są nielegalnie. Podczas jednego ze zleceń znajdują w łazience ciało nieżywego mężczyzny i stają przed dylematem, bo to historia, wydaje mi się, głównie o jakimś dylemacie moralnym, gdzie jak daleko można posunąć się walcząc o przetrwanie, bo ci młodzi bohaterowie chcą po prostu żyć, a żyją w takich czasach, że jest to po prostu bardzo trudne.
0: Ale Cannes było dla Ani Serdiuków bardzo pracowite, bo rozmawiała również z Jeanettą Homą, która gra w filmie główną rolę i współtworzyła scenariusz. Ania podpytała parę o życie i pracę na planie i poza nim.
1: Jeanette jest absolutnie bardzo dużą częścią tych projektów. To nie jest łatwa współpraca, bo wiadomo, jak to jest w rodzinie, ale jest niezwykle szczera, bo tutaj nie ma miejsca na jakąś kokietowanie. W sensie tutaj, jeżeli walczymy o argumenty, to walczymy ze sobą szczerze i wiemy, że możemy sobie wszystko powiedzieć i to jest chyba najważniejsze podczas takiej współpracy, bo tylko w momencie tworzenia, tak według mnie oczywiście, w momencie pisania scenariusza, pracy na planie, jest czas na błędy. Później to już publiczność decyduje i tam ona nie wybacza. Więc jeżeli możemy sobie powiedzieć wszystko, to jest piękne po prostu.
2: Ja mam takie poczucie, że jeśli możemy sobie powiedzieć wszystko, to oznacza, że możemy zrobić wszystko razem, prawda?
3: To prawda, tak mi się wydaje. No ja jestem akurat bardzo szczera, czasami brutalnie szczera, ale to dla dobra filmu i na pewno też jako aktorka, jak często coś oglądamy, to przede wszystkim uczymy się na złych rzeczach i uczymy się też na dobrych rzeczach. Ostatnio jestem i tutaj wprowadzam do domu pana Kieślowskiego. Wprowadzamy też do domu razem Farhadiego. Wprowadziliśmy ich i chyba nie żałujemy, nie? Bo dużo się nauczyliśmy. I to jest chyba niesamowite.
0: Powiem krótko, pękamy z dumy i oczywiście trzymamy kciuki. Dobrze zmontowane FT.

czas na lipcowe premiery na VOD. Jedną z najciekawszych, oczywiście w moim odczuciu, jest 23 tysiące istnień. To jest film inspirowany działalnością organizacji Jugendrettet. Grupa młodych ludzi postanawia zorganizować ekipę ratunkową na Morzu Śródziemnym, a wszystko po to, aby pomagać uchodźcom, którzy próbują dostać się do Europy. To jest ważna historia na ważny temat z ważnymi i wiele ważącymi pytaniami o odpowiedzialność, o granice obywatelskiego zaangażowania, o konflikt między literą prawa a naszym życiem. 23 tysiące istnień. To jest film dla wszystkich, którzy lubią dramat na podstawie faktów, którzy nie boją się ważnych pytań. Ten film ma swoją premierę 17 lipca, a ta data już jest zaznaczona w moim kalendarzu. Jestem bardzo ciekawa, jak twórcy opowiedzą o historii, o działalności tej wyjątkowej organizacji. Dobrze zmontowane FG.

0: Autopromocja. Aloha, Chili Z.
1: Chili Z na żywo z Półwyspu Helskiego.
2: Plaża, muzyka i mnóstwo pozytywnej energii. Już dziś od godziny 16 aż do zachodu słońca program prosto z letniego studia Chili Z w Chałupach. Zapraszam, Jakub Lachowicz.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
8: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
10: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl. To się opłaca.
1: Po reklamie.

To jest Radio Chili Z. Turystyka filmowa ma się u nas całkiem nieźle i co więcej, wpływa na nasze wybory. Czyli serialowe lokalizacje, plenery, miasta znane z ekranów, to wszystko staje się inspiracją do wyjazdów na weekend, do krótkich urlopów, bo chcemy wiedzieć, gdzie oni kręcili. No i to jest też bardzo ciekawa tendencja, że te podróże prowadzą nie tylko do dużych miast, jak nie wiem, Warszawa, Kraków, Wrocław, ale też nad Bałtyk, w góry, na wschodnie pogranicze. Więc pytanie, jakie kierunki warto rozważać? Okazuje się, że polskie morze doskonale czuje się na ekranie. Heweliusz przywołuje klimat Świnoujścia i Szczecina. Klangor wykorzystuje charakterystyczne kadry i nadmorskiego miasta, ale przede wszystkim portowych przestrzeni. Półwysep Helski? Tak, tam doskonale czuje się serial Scheda, który pokazuje Bałtyk w tej odsłonie, która dla mnie samej jest najbardziej pociągająca, czyli takiej surowej, jesienno-zimowej. No i Dolny Śląsk, który zostaje jednym z ulubionych tematów filmowców. Wielka Woda pokazała Wrocław w dramatycznej odsłonie powodziowej historii, a Breslau wykorzystał przepiękną architekturę tego miasta, aby odtworzyć klimat przedwojnia. Zresztą region gra też inne miejsca, tak było na przykład w przypadku Wzgórza Psów, gdzie Dolny Śląsk z dużym powodzeniem udawał Mazury. Dobrze.

0: To jest Radio Chili Z. Ulubione lot kinoletnie w stronę zachodzącego słońca wraca z przytupem, a my przyglądamy się, opiekujemy się tym projektem i wspieramy. Przypominam, że seanse odbywają się w każdy wtorek, czwartek i sobotę. Już 4 lipca F1, a 7 Donnie Darko. No, to się bardzo dobrze zapowiada, a wy słuchacie programu Dobrze Zmontowane w Chili Z.
1: Dobrze Zmontowane w

0: Reklama.
1: Jest taki moment, kiedy lato naprawdę się zaczyna. Gdy czujesz, jestem piękna, jestem gotowa.
2: Stroje kąpielowe Gatta. Na każdą sylwetkę, na każdy rozmiar.
1: Gatta. To od niej zaczyna się lato.
3: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
4: Ach, to niska cena.
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2%, 1 litr tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Ty plus kulinarne podróże równa się śródziemnomorskie specjały w Carrefourze. Teraz sery mozzarella, burrata i bufala do 250 gramów. Drugi 50% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 4 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 90 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Pani Celinka wie, co jest super.
14: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
13: W tę sobotę tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 6 kilo na osobę, a masło Łoka stąd takie dobre, złoty 99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Kart Extra, 6 na osobę. Kaufland.
0: Po reklamie.

0: broni za kulturą.
1: Królewskie kosztowności wróciły do kraju. W Muzeum Książąt Czartoryskich możemy już podziwiać zaginiony pierścień z XVI wieku. Złoty sygnet z tak zwanej szkatuły królewskiej należał do króla Zygmunta I Starego. Składa się z obrączki wykonanej z największej próby złota i z osadzonego w niej diamentu. Pierścień przeszedł długą drogę przez stulecia, ale w 1939 roku został złupiony przez hitlerowskie Niemcy. Wrócił do Polski w ramach obchodów 35. rocznicy podpisania z Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy. Został już oficjalnie przekazany do Muzeum Narodowego w Krakowie i trafił na ekspozycję w jego oddziale we wspomnianym już Muzeum Książąt Czartoryskich. Razem z tym cennym pierścieniem do Polski wrócił fragment średniowiecznego rękopisu hymnu Gaudę Mater Polonia i aż 11 miniaturowych eksponatów kolejowych z przedwojennego Muzeum Komunikacji w Warszawie. Kinoletnie Festiwal Sopot Zakopane ruszyło z początkiem lipca. Za nami już dwie oficjalne inauguracje festiwalu w Zakopanem i w Warszawie, ale na uroczyste otwarcie mogą jeszcze liczyć mieszkańcy i przyjezdni w Giżycku. Tam odbywa się kino jachtowe w każde lipcowe i sierpniowe poniedziałki i wtorki. A co przed nami już 6 lipca?
2: Staramy się w szczególności tej inauguracji podkreślić obecnością gwiazd filmowych i tu mamy film, który jest Oskar Patka i Złoto Bałtyku, czyli taka druga część detektywa Bruno. Tu Piotruś Głowacki, wspaniały aktor, nasz przyjaciel festiwalu, przyjedzie do Giżycka spotkać się z widzami, opowiedzieć troszeczkę przed filmem o tym, jak ten film powstawał. Także będzie okazja do spotkania z Piotrem Głowackim.
1: Mówi Paweł Adamski z kina letniego Sopot Zakopane. Jacy jeszcze goście w tym roku uświetnią festiwal?
2: Mamy w planach spotkanie z Adamem Woronowiczem i z Olgą Bołądź i z twórcami właściwie, czy aktorami, młodymi aktorami filmu Przeźmickiewicza, więc to jest taki, można powiedzieć, wakacyjny charakter do spotkania się z różnymi fajnymi właśnie twórcami filmowymi.
1: Warto zaglądać na stronę kinoletnie.pl, tam szczegółowy program dla wszystkich festiwalowych lokalizacji. Na koniec gratka dla wielbicieli sztuki kolażu. W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego już niedługo zawiśnie Międzynarodowa Wystawa Kolażu Warszawa 2026. To projekt w ramach dziesięciolecia działalności prywatnej galerii Retro Awangarda. Jej założycielka Anna Kłos, to także badaczka kolażu i wykładowczyni, jest kuratorką Międzynarodowej Wystawy Kolażu. Przy ulicy Dobrej w Buwie pokaże nam pracę aż 74 artystów z 24 krajów, w tym z Peru, Meksyku, Boliwii, Brazylii, ale też z Turcji, Czech czy z Danii. Polska także może pochwalić się znakomitymi autorkami i autorami kolaży. Na wystawie zobaczymy na przykład pracę Rafała Strenta, to malarz i grafik. Obok niego zawiśnie abstrakcjonistka Hanna Zawa-Cywińska. Do Buwu na Międzynarodową Wystawę Kolażu możecie wybrać się od 10 lipca do 23 sierpnia.
0: W pogoni za kulturą. Chili Z. Pogoda.
3: Oj, możemy naprawdę odetchnąć z ulgą, no bo po fali upałów mamy drastyczny spadek temperatur, gdzieniegdzie nawet o kilkanaście stopni. Warto również pamiętać o parasolach. Rzeźko będzie dzisiaj w Krakowie, gdzie termometry pokażą 23 stopnie. Tyle samo pokaże słupek rtęci w Warszawie, a w Katowicach więcej, ale znów tylko 1 stopień, na północy stopni 20. Ciśnienie spada, a biometr działa na nas niekorzystnie.
4: Sponsorem programu jest właściciel marki Gatta, polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
0: Lato w Chili Z. Zaprasza Alicja Myśliwiec.
3: Prawdziwa odyseja? Tak, w formie tekstu, audiobooka i filmu. Co pociąga nas w tej wielkiej historii? O tym znacznie więcej w tej godzinie w Chili Z. Będziemy też nostalgicznie wracać do przeszłości, bo lato kocha styl retro. Na koniec zajrzymy do łodzi, która żyje współczesną Ameryką.
0: Chili Z.
5: Nastaw się na letni chillout.

0: To jest Radio Chili Z. Dobra wiadomość, bo 17 lipca premiera, na którą czekamy, czyli Odyseja Christophera Nolana na podstawie dzieła Homera. Film nakręcony za milion dolarów z wielką obsadą i ekipą. To jest tylko jedna z form przedstawienia tej klasyki. No bo Odyseja wraca z przytupem również w formie audiobooka. To jest 13-godzinna wersja. Co ciekawe, w całości stworzona przy udziale narzędzi AI. W tym audiobooku można usłyszeć 20 postaci i wszystkie pochodzą z biblioteki głosów. No jest też Michael Caine, czyli legenda, skarb narodowy. Jego głos wiele znaczy dla ludzi. Jestem bardzo ciekawa tego, jak on odnajdzie się w rzeczywistości sztucznej inteligencji. Nie zmienia to jednak faktu, że od 3000 lat takie motywy jak wytrwałość, jak lojalność, jak pokusa czy pragnienie powrotu do domu cały czas działają niezależnie od szerokości geograficznej i różnic pokoleń. No, klasyka plus cyfrowe innowacje to może być recepta na sukces.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: What's it gonna take to break your heart?
1: Nostalgia w roli głównej? Tak, tak. Nostalgiczne wakacje to jeden z tegorocznych trendów. W tym roku chcemy podróżować do przeszłości, też w sensie emocjonalnym. Wiele z nas...

0: albo planuje, albo odbyło już taką podróż inspirowaną wakacjami z dzieciństwa do tych samych kurortów, miasteczek, krajobrazów, które zapisało się gdzieś w pamięci jako właśnie beztroskie i radosne. Równolegle też starsze pokolenie, emeryci, odkrywają urok takich podróży. Jest nawet zjawisko określone jako Golden Gap Year. To jest taka szansa na wykorzystanie wolności od obowiązków zawodowych i rodzinnych i realizowaniu marzeń odkładanych od dekad. No, brak presji czasu temu sprzyja, a my w weekendowych odbiciach kultury też polecamy inne jeszcze podróżnicze trendy. Będzie ich dzisiaj dużo więcej.
1: Chillizet. Nastaw się na letni chillout.

0: Właściciel marki Gatta. Polski producent rajstop, bielizny i strojów kąpielowych.
1: Autopromocja. Aloha, Chili Z.
2: Chili Z na żywo z Półwyspu Helskiego.
3: Plaża, muzyka i mnóstwo pozytywnej energii. Już dziś od godziny 16 aż do zachodu słońca program prosto z letniego studia Chili Z w Chałupach. Zapraszam, Jakub Lachowicz.
2: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polski pomidor malinowy. Teraz aż 61% taniej. To tylko 4,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A kawa mielona Lavazza Qualita Oro. Tylko 23,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 36,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Citroen zaprasza na Dni Profesjonalistów od 6 do 18 lipca. W tych dniach złóż zamówienie na auto dostawcze dostępne od ręki i skorzystaj ze specjalnej oferty. Citroen C3 Van, Berlingo Van, Jumpy i Jumper z rocznym pakietem ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszym przeglądem w cenie auta. Powtarzam, Dni Profesjonalistów, 6-18 lipca. Szczegóły u dealerów i na citroen.pl.
11: Citroen.
12: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Plecak turystyczny Quechua MH500 38 litrów w promocji z apką już za 229,99 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 299,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
13: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
14: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
15: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
16: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
15: A co?
17: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
16: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
17: Bo zależy mi na sobie.
16: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
18: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
19: Widaron.
18: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
19: Widaron.
18: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
19: Widaron.
18: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
19: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
20: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
21: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste. Od piątku 3 do soboty 4 lipca zrób jednorazowe zakupy za minimum 349 zł i zgarnij voucher 35. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 6 do 8 lipca przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
11: O.
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
11: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
11: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak.
22: A jak lemoniadę?
0: No też.
11: To poprosimy.
0: Ale co?
22: Wszystko!
0: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
23: Po reklamie.

0: czyli Z, przenosimy się do Łodzi, choć oficjalnie fotofestiwal dobiegł końca, to wciąż można cieszyć się 7 wystawami, między innymi w kamienicy Hilarego Majewskiego można oglądać bardzo poruszającą wystawę Saszy Wieliczka, Wezwana na dywanik. Ona wychodzi od własnych doświadczeń prześladowanej działaczki, no i tworzy ręcznie tkane dywany, czyli portrety więźniarek politycznych z rodzinnej Białorusi. Są też zdjęcia przedmiotów, nie wiem, szachy robione z resztek chleba, czy ręcznie wykonane patyczki do prowizorycznego makijażu. Kolejna wystawa, wystawa Bogdana Dziworskiego, na którą zaprasza Hub Kultury Kina Charlie. To jest wyjątkowa, bo przekrojowa retrospektywa wieloletniej twórczości tego artysty. To są już zdjęcia znane, ale też dotąd niepublikowane, specjalnie wyselekcjonowane. Z tematem pamięci mierzy się też Karolina Gębara w Zimowym Umyśle. To jest projekt, który artystka rozwija od dekady, a poświęca go przymusowym przesiedleniom na ziemiach odzyskanych. To wszystko do 30 sierpnia w Galerii Bałuckiej, ale też, uwaga, Miejska Galeria Sztuki w Łodzi, Park Sienkiewicza, tam do 6 września pierwsza w Polsce wystawa wybitnego amerykańskiego fotoreportera Filipa Montgomery'ego w ramach American Cycles. Prezentowane są portrety, no ale też zdjęcia reporterzowe, obyczajowe, które prowadzą nas przez najważniejsze momenty ostatniej dekady w Stanach Zjednoczonych.
1: Chili Z. Nastaw się na letni chill out.

0: To jest Radio Czyli Z. Nazywam się Alicja Myśliwiec-Konieczna i bardzo, bardzo Wam dziękuję za ten wspólnie spędzony czas. Fantastycznie, że lato w Czyli Z to jest takie lato, gdzie wspólnie możemy szukać oddechu i znajdujemy go w kinie, na VOD, w galeriach, ale też w parkach, w plenerach. No bo moi drodzy, lato sprzyja zatrzymaniu, sprzyja zamyśleniu i mam nadzieję, że to lato zmieni nas na dobre.
1: Czyli Z. Nastaw się na letni chill out.

0: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Days 150 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
1: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
2: Można poinformować po prostu.
3: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków. Lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. A do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
4: No w sumie.
5: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
8: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Mi tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Mi i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na BP.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
9: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
10: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów. Jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
11: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
12: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
13: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
14: W tę sobotę nektarynki 5,89 za kilogram, a papier toaletowy Velvet 16 rolek 14,49 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. 4 na osobę. Kaufland.
15: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
16: Po reklamie.

0: Nastaw się
1: na letni chill out.
0: Chili Z. Pogoda.
2: Spoglądam na mapy pogody i widzę, że nocą, szczególnie na północy w pasie od Szczecina przez Koszalin, Trójmiasto aż po Suwałki, spodziewamy się opadów deszczu. Będzie chłodno, bo tylko 9 stopni tej nocy na Podhalu, 12-13 nad morzem, do 14 tej nocy tyle na Śląsku i na Mazowszu. I wieje, na przykład tutaj, gdzie jestem, czyli na Półwyspie Helskim, bardzo, i na północy nad morzem będzie wiało do końca dnia i w nocy. Uważajcie na siebie.

0: zaprasza Jakub Lachowicz.
1: Oj, bardzo letnie to studio, bardzo letnie. Na żywo, prosto z chałup przejść. Dzień dobry, piątkowo. Razem zaczynamy weekend. Mam nadzieję, gdziekolwiek jesteście, polecam się do 19. Powiedziałem bardzo letnie, tak trochę, przekornie to powiedziałem, no bo rzeczywiście wczoraj na Półwyspie była pogoda piękna. Natomiast dzisiaj wieje bardzo, pada co chwilę i siedzimy w kurtkach. No jest jak jest. No tak właśnie wygląda lato nad polskim morzem, panie i panowie, ale proszę się tym nie przejmować, my sobie z tym poradzimy. Muzyki też nie zabraknie. Biba, Dubi, Jessie Ware, między innymi oni zaczynają. Zapraszam do 19.
0: Pizzet. Nastaw się na letni chillout.

0: to Parcels, czyli Z Kwadrans po... Kwadrans jeszcze nie, 11 minut dopiero po 16. Szekspir pod gwiazdami to jest nowy projekt teatralny w Warszawie, bo w letnie wieczory w ogrodach Zamku Królewskiego będzie można obejrzeć spektakl Sen Nocy Letniej. To od 11 do 19 sierpnia, to właśnie wtedy w ogrodach powstanie scena, stanie scena plenerowa i to właśnie tam będzie można obejrzeć wspomniane Sen Nocy Letniej w ramach projektu Szekspir pod gwiazdami. I to jest inicjatywa bardzo ciekawa, bo ona została zainspirowana praskim festiwalem, który od 25 lat jest najważniejszym letnim wydarzeniem teatralnym właśnie w Pradze. I teraz organizatorom wtedy zależało na tym, żeby praski zamek przestał kojarzyć się mieszkańcom z władzą okresu komunizmu i stał się przestrzenią dostępną i przyjazną dla wszystkich. Dzisiaj w Pradze przedstawienia grane są w 3 lokalizacjach, ale również w innych czeskich i słowackich miastach i co roku jest to bardzo interesujące wydarzenie. W spektaklach grają najlepsi czescy i słowaccy aktorzy, a do reżyserowania nowych premier zapraszane są największe gwiazdy reżyserii. I tak oto Jakub Krofta jako reżyser i Maria Wojtyszko jako dramaturszka zrealizowali w Pradze Macbetha kilka lat temu i tam też wtedy narodził się pomysł stworzenia podobnego festiwalu w Warszawie. Krofta i Wojtyszko są rozpoznawalnymi twórcami teatralnymi, dlatego jest to pewien znak jakości, a zwłaszcza, że Sen Nocy Letniej Szekspira to jest jedna z jego najpopularniejszych komedii. W spektaklu gwiazdorska obsada, bo Anna Dereszowska, Anita Sokołowska, Grzegorz Małecki i Bartosz Bielenia między innymi, to właśnie oni wystąpią na specjalnej plenerowej scenie, to od 11 do 19 sierpnia. Wtedy będzie można oglądać to niezwykłe widowisko. A u nas teraz będzie można posłuchać czegoś po polsku. Lor i Mario, czyli Z. 12 minut po 16 w piątkowe popołudnie.
1: Czyli Z na żywo z Półwyspu Helskiego.

0: To Travis w Chili Z, numer, no, raczej o prawach Murphy'ego, bo wokalista grupy Travis, Fran, kiedyś miał blokadę twórczą, ale taką blokadę, że tam nic mu nie szło i w obliczu problemów właśnie z tą blokadą postanowił porzucić Szkocję na słoneczny Izrael i wyjechał na wakacje. I obiecano mu, że będzie tam piękna, piękna pogoda, a kiedy on przyjechał tam, to opady trwały kolejny tydzień, a on utknął w pokoju hotelowym, nie miał co robić i postanowił komponować. I dlatego powstała ta piosenka. Co ciekawe, początkowo tekst z refrenu miał być w ogóle zwrotką tego utworu, ale to już inna historia. To tak zwany szeroko pojęty Britpop, natomiast fajna, ironiczna historia, więc jeżeli jesteście teraz w jakimś miejscu, na przykład na urlop wyjechaliście i pada, no to nie, no proszę się nie przejmować. Kiedyś przestanie padać i wyjdzie słońce, nawet zza tych największych chmur. Czyli Z prosto z Półwyspu Helskiego, Chałupy 6. Tutaj nas znajdziecie i to właśnie stąd prowadzimy dla was nasze specjalne programy, więc jeżeli ktoś by był w okolicach, to jak najbardziej zapraszamy. Jesteśmy tutaj i po prostu bądźcie. A jeżeli nie możecie być, to ja i tak przekażę wam klimat tego, co tutaj się dzieje. Za chwilę gramy dalej w Chili Z. Piątek mamy i o tym też będziemy pamiętać.
1: Wakacyjne studio Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Zamknij oczy. Poczuj ciepłe promienie słońca na skórze. Smak soczystych brzoskwiń. Aromat lawendy.

0: Autopromocja.
1: Reklama.
2: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 8 lipca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych past do zębów Elmex i konserw rybnych Gral. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
5: W tym tygodniu w Lidlu będzie kolorowo, wyraziście i orientalnie. Spróbuj dań, przekąsek i słodyczy i wielu, wielu innych, bo to tydzień w stylu orientalnym. Już dziś wszystkie rodzaje pieczywa marki 1001 Delights. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za opakowanie 800 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.

0: Cena sprzed obniżki 21,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A borówki amerykańskie, opakowanie 500 gramów. Cena sprzed obniżki 24,99. Teraz tylko 15,99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
3: A o ile?
2: 35 groszy taniej na litrze.
3: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
2: Tak.
4: A jak lemoniadę?
2: No też.
3: To poprosimy.
2: Ale co?
4: Wszystko.
2: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
5: Dzisiejsze trio w ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku napój Tymbark Owoce Świata 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Pod bramką Bakerolls Pizza 7 Days 150 gramów. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A akcję kończą kabanosy klasyczne Kraina Wędlin 300 gramów. 7,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
6: Po reklamie.

The Favors, Finas i Asche. Polecam cały album, jeżeli ktoś jeszcze nie dotarł, bo to jest świetny, świetny materiał. Cała płyta powstała. To teraz zabiorę was do Gdyni, bo Teatr Gdynia Główna po raz 12 zaprasza na Ogólnopolski Festiwal Teatralny Pociąg do Miasta. Tegoroczne hasło nie jest przypadkowe, stacja wspólnotowość, oczywiście nawiązanie mocne do obchodów stulecia Gdyni. I też myślę, że stawia pytanie o znaczenie wspólnoty we współczesnym świecie. To za miesiąc to wydarzenie, bo od 3 do 9 sierpnia spektakle będą prezentowane w przestrzeni miejskiej. Wszystkie wydarzenia oczywiście będą bezpłatne, ale to jest takie wydarzenie, które trochę zmienia te gdyńskie podwórka, place, hale, sceny dla artystów z całej Polski, bo organizatorzy podkreślają, że taka właśnie formuła pozwala na bezpośrednie spotkanie twórców z publicznością i wpisuje teatr w to codzienne życie mieszkańców. Jak powiedziałem, hasło nieprzypadkowe. Program festiwalu natomiast spoglądam. Zobaczymy na przykład rojberki opowiadające o kobiecej solidarności i o aktywizmie. Frogshop to akurat mikrospołeczność, która tworzy się wokół codziennych rytuałów pracy, a także Meltdown to akurat historia matki i córki, które próbują odnaleźć porozumienie w trudnej sytuacji. Do tego rozmowy z artystami. W tym roku też festiwalowe wydarzenia odbędą się na Karwinach, Grabówku, Chyloni, Leszczynkach oraz Chważnie, Wiczlinie. Spektakle prezentowane codziennie od 3 do 9 sierpnia o 21:00, jak powiedziałem, wstęp na wszystkie jest bezpłatny. Tak teatralnie nam się zrobiło w tej godzinie, ale obiecuję, że później poprawimy się trochę muzycznie, bo też się sporo dzieje, też pogramy nowości, ale teraz zagrajmy coś, co już znamy i lubimy. Ed Sheeran, Eyes Closed, to numer ode mnie dla was. No teraz, 21 minut i będzie 17 w naszym, czyli Z.

to Poolside, czyli Z. Jeżeli szukacie takich właśnie dosłownie basenowych, plażowych brzmień, to polecam zainteresować się twórczością tego projektu. Tak samo jak polecam zainteresować się historią projektu legendarnego francuskiego, czyli Daft Punk. To są panowie, których nikt nigdy nie widział, bo oni występowali w takich słynnych swoich kaskach i w 2013 roku zaskoczyli po raz kolejny, bo wydali płytę świetną, Random Access Memories, i tam zaprosili Pharrella Williamsa, którego poznali chwilę wcześniej na imprezie urodzinowej u samej Madony, proszę sobie wyobrazić, czyli można powiedzieć, że Madonna jest matką chrzestną tego przeboju, który za chwilę pojawi się w Chili Z. Ale to nie wszystko, bo zapraszałem jeszcze człowieka, który nazywa się Nile Rodgers i on też z kolei pomagał Madonie na samym początku jej kariery, ale przede wszystkim jest gitarzystą, wokalistą kultowej już grupy Chic. I powstaje taki numer, który mimo lat, nie powiem ilu, żebyśmy się nie denerwowali, wciąż poprawia nastrój, mam nadzieję. Get Lucky od Daft Punk w Chili Z zagrajmy teraz. Za 10 minut będzie 17, o 17 wrócę do Was i powiem Wam, co tam w pogodzie słychać, a po 17 kolejna godzina nastawienia Was na chill out, prosto z chałup 6. Mam nadzieję, że uda mi się przekazać to, co się tu dzieje.

0: Reklama. Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
1: Kask, lampa i zadania dla prawdziwych odkrywców. Podejmij wyzwanie na trasie górniczej w kopalni soli Wieliczka. Zjedź 101 metrów pod ziemię w sam środek surowego, solnego świata. Pod okiem przewodnika wykonujesz zadania, mierzysz poziom metanu, splatasz liny i poznajesz tajemnice pracy górników. To idealny pomysł na aktywną przygodę z rodziną lub paczką przyjaciół. Wybierz trasę górniczą w kopalni soli Wieliczka. Bilety na bilety.kopalnia.pl.
2: Roman, skąd ty takie auto wytrzasnąłeś? Przecież jeszcze rok temu jeździłeś takim gruzem.
3: Stać mnie, to sobie sprawiłem. Pomyślałem, że młodych do ślubu trzeba godnie zawieść.
2: Ta, ciebie stać.
3: No jak? Z bankiem wygrałem. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care prześwietliło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd potwierdził, że były w niej błędy i bank musiał oddać wszystko. Co napłaciłem? Starczyło na auto i jeszcze na porządny remont zostanie.
2: Dasz mi do nich numer? Tak wiesz, na wszelki wypadek.
4: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz dochodzić swoich roszczeń wobec banku. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
5: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie jaja. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 2 gratis na kartę. Do tego wszystkie produkty Finish. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
0: Po reklamie.

0: Nie chill out.
1: To jest radio GZ. Nastaw się na letni chill out. Chill out. Chill out. Chill out. Pogoda.
2: Spoglądam na prognozę pogody na weekend i widzę, no jutro widzę opady deszczu, ale nie w całym kraju. Na południu, na Śląsku, w Wielkopolsce czy na Podhalu będzie raczej słonecznie. Będzie to chłodny weekend, bo do 21 na przeważającym obszarze kraju, najcieplej 23 na południowym zachodzie, najchłodniej do 17, tyle będzie na Suwalszczyźnie i na Podhalu. Jeżeli chodzi o niedzielę, ta bardzo podobna do tego co w sobotę, tylko opady skierują się w stronę południa.

0: Jakub Lachowicz.
1: Dzień dobry, minuta po 17:00, w piątek słuchacie, czyli Z. Jak w piątek 17:00, to proszę już wyjść z pracy, proszę jechać do domu, proszę zaczynać weekend i do tego będę namawiał. Gdziekolwiek jesteście, mocno się polecamy. My tutaj jesteśmy właśnie od chilloutu, a ja mówię do was z miejsca wyjątkowego, bardzo wietrznego, deszczowego. Dzisiaj chałupy 6, to jest ten adres. To jest adres naszego letniego studia. Więc jeżeli ktoś by był w okolicach i miałby ochotę skręcić, jadąc przez Półwysep Helski, to jak najbardziej zapraszamy i czekamy na was. A w międzyczasie, w tym oczekiwaniu na was właśnie gramy Kamran Khan, Royal Otis, Piotr Zioła. Dobry muzyczny zestaw przygotowaliśmy na początek. Proszę sobie dać głośniej, proszę się zrelaksować i odpocząć. I dobrej zabawy życzę z Chili Z.

0: czyli Z na żywo z chałup.
1: Taksówka do Włoch to musi być droga z Polski na przykład, albo z chałup, to już w ogóle. 13 minut po 17, piątkowe popołudnie w Chili Z. Frekwencja w polskich muzeach rośnie szybciej niż jeszcze dekadę temu można było przewidzieć. W 2025 roku odwiedziło je ponad 46 milionów osób. Dla porównania, 4 lata wcześniej było to około 25 milionów. Tak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego. I ponoć nie jest to jednorazowy wzrost albo anomalia, albo efekt chwilowej mody, tylko wyraźna zmiana w sposobie, w jaki publiczność chce doświadczać kultury dzisiaj. I wraz z rosnącą publicznością rośnie też znaczenie wystaw i tego, jak są projektowane. I to jest bardzo ciekawa sprawa, bo przyciągnięcie i utrzymanie uwagi widza to jest jedno z największych wyzwań, z którymi mierzą się muzea. Przez lata projektowanie ekspozycji coraz częściej przypominało tworzenie przestrzeni pod idealny kadr do zdjęcia, żeby było jak najbardziej instagramowo, ale ten trend też przestaje być wystarczający dla nowych odbiorców, bo ponoć teraz jest ważniejsze doświadczenie. Oczywiście trzeba też pamiętać o tym, żeby wystawa była instagramowa, bo coraz częściej do muzeów wchodzą osoby, które dorastały w świecie cyfrowym, dlatego większe wrażenie robią na nich elementy manualne, dotykowe czy operujące światłem, ale dzisiaj to zdecydowanie za mało. I wystawa nie jest jedynie efektem pracy kuratora, który dobiera albo opisuje dzieła, tylko jest to złożony proces i tam wszystko musi zadziałać razem. A kiedy jednego z tych elementów nie będzie, to widz poczuje to, że coś jest nie tak, chociaż nie zawsze będzie potrafił wskazać co takiego. Dlatego jest w Polsce taka specjalizacja projektowanie wystaw właśnie. Nie jest ona szeroko rozwinięta u nas, bo najbardziej rozbudowane programy związane z projektowaniem wystaw funkcjonują na przykład na ASP w Warszawie, ale i można na przykład we Wrocławiu podobne pracownie znaleźć, ale wciąż jest to niszowa dziedzina, często realizowana w ramach szerszych kierunków, takich jak architektura wnętrz czy scenografia. Bardzo to jest ciekawe, więc gdyby ktoś chciał, to poszukiwani są teraz projektanci wystaw właśnie. Kwadrans po 17:00, zagrajmy dalej, przenieśmy się za Morze Bałtyckie, które mam za swoimi plecami. Tam jest Szwecja, a w Szwecji jest pani, która

0: Multiplatynowy przebój Simply Red, czyli Z. 91 rok z płyty o tym samym tytule, granatowej bodajże, na pewno tak właśnie jest. Utwór tak istotny w życiu Mika Hacknella, że nawet wytatuował sobie gwiazdki. No, właśnie, dzięki temu Simply Red jest w tym miejscu, w którym obecnie są. A Mick Hacknell, postać charakterystyczna, i to bardzo czerwone włosy i styl nie do podrobienia, że nawet obudzony gdzieś o 3 w nocy powiem, że to właśnie on. Czyli Z, 25 minut po 17, Półwysep Helski, Chałupy 6, to właśnie tutaj jesteśmy i teraz będę się Państwu tłumaczył, co się tutaj dzieje, gdyż pogoda na zewnątrz no, nie jest zbyt sprzyjająca, dlatego uciekłem do naszej przyczepy, jestem w przedsionku tak zwanym i tutaj za mną właśnie nasza redakcja zaczyna robić jakiś obiad, więc jeżeli będą jakieś dźwięki kuchni, to znaczy, że gotujemy teraz. No tak właśnie wygląda życie na kempingu. Widzicie? No nie będę wam kłamał, nie będę lukrować. Takie są fakty. Za moment gramy dalej w Chili Z wakacyjnym, lipcowym i co ważne, piątkowym. Proszę o tym pamiętać.
1: Chili Z na żywo z Półwyspu Helskiego.
2: Autopromocja.
1: Z zakulis w Chili Z.
3: Zapraszam na następną rozmowę z zakulis, w której jak zawsze poruszam najtrudniejsze tematy. Zadaję pytania pod prąd i staram się wyciągnąć od swoich gości wszystko to, co najciekawsze. W najbliższą sobotę w Chili Z, a później w wersji podcastowej zapraszam Max Per.
1: Z zakulis. W każdą sobotę o 18:00. Tylko w Chili Z.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
5: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz 27% taniej. To tylko 15,99 za 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 21,99. A tylko w sobotę polędwiczka wieprzowa, mięsne specjały. Teraz aż 23% taniej. To tylko 22,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 29,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub Kub Online. Ski Team.
1: Po reklamie.

Widzicie, mówiłem, że w piosenkach prawda jest zapisana tutaj o słońcu po deszczu. Czyli to, o czym opowiadałem wam kilka minut temu. Piątkowo, Seb Skalski w Chili Z, 20 minut i będzie 18. Dobre wiadomości mam, bo Warszawa znowu będzie stolicą sztuki współczesnej. To co prawda dopiero we wrześniu, ale mamy oficjalne potwierdzenie, że po raz 16 Warsaw Gallery Weekend zaprosi publiczność do odkrywania najciekawszych zjawisk współczesnej sztuki. To jest od lat najważniejsze, jedno z najważniejszych wydarzeń na mapie polskiej sztuki współczesnej właśnie. I tegoroczna edycja to dalej będzie potwierdzała. Wrześniowy weekend od 18 do 20 września. Później oczywiście wiele ekspozycji będzie można oglądać jeszcze przez kolejne tygodnie. W wydarzeniu wezmą udział nie tylko warszawskie galerie, ale również fundacje, instytucje kultury i kolektywy artystyczne z różnych części Polski, bo jak podkreślili organizatorzy, celem Warsaw Gallery Weekend jest prezentacja najważniejszych tendencji w sztuce nowoczesnej i tworzenie przestrzeni do bezpośrednich spotkań pomiędzy publicznością a twórcami. Przekrój tegorocznej edycji bardzo, bardzo szeroki, bo te najnowsze realizacje artystów, jak i projekty grupowe, media też artystyczne się pojawią i retrospektywy uznanych twórców. Warto też podkreślić, że wśród artystów, których będzie można zobaczyć na Warsaw Gallery Weekend, znaleźli się m.in. Maria Antono, Rafał Bujnowski, Kate Berning czy Zofia Kulik, ale oczywiście tych nazwisk jest dużo, dużo więcej. Nie tylko wystawy, ale też spacery, performanse, koncerty, to wszystko we wrześniu. Święto sztuki w Warszawie, to zawsze cieszy. A u nas teraz Omar Apollo, jego Spite. Zagrajmy w Chili Z. 19 minut i będzie 18. Chwilę później po polsku proponuję. O, Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka i ich nadprzestrzenie w Chili Z.

Dawid Podsiadło, Kaśka Sochacka, czyli Zec. 11 minut i będzie 18. O 18 oczywiście w Pogoni za Kulturą. Po 18 przyspieszymy, bo przypominam, piątek mamy. Ale jeszcze zanim 18, to zagram wam babcię Tinę, królową soulu, czyli kobietę, której nogi i głos zostały ubezpieczone kiedyś na 5 milionów funtów. Wspaniała kobieta, która kiedyś powiedziała w wywiadzie, że gdyby mogła kiedyś wrócić z życiem po śmierci, to wróciłaby jako drzewo, więc podejrzewam, że gdzieś babcia sobie teraz rośnie. W dokładnie 89 roku wydała świetny album The Wildest Dreams i towarzyszyli jej tam Barry White we własnej osobie i Sting. On, ten drugi, powiedział, że nie mógłbym jej powiedzieć nie, bo kto mógłbym odmówić Tinie Turner. I wyszło z tego świetne dzieło i singlem promującym był numer z Barrym White'em właśnie, a Barry White to wiadomo człowiek, który ma taki głos, o którym większość mężczyzn po prostu marzyło. In Your Wildest Dreams, ja te utwory nazywam szprychowcami, bo to jest takie erotyczne, czułe granie i to bardzo, więc proponuję dać głośniej, czyli Z, i posłuchać tego duetu teraz, czyli Z.

0: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
2: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
3: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią
4: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobiom. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
5: Po reklamie.

0: Minęła 18:00. Przy mikrofonie Katarzyna Kozak.
1: W pogoni za kulturą.
0: Muzeum Narodowe w Warszawie przedłuża jedną ze swoich najpiękniejszych wystaw, a konkretnie pokaz prac Olgi Boznańskiej w Galerii Sztuki XIX wieku.
2: Pomysł był taki, by właśnie pokazać wszystko. Wszystko, co mamy. Dlatego zaprezentowaliśmy tę pracę w takiej dość przewrotnej formie, aranżując jedną dużą siatkę, która przypomina do złudzenia siatkę magazynową. Proszę zwrócić uwagę na detale, jak tam Państwo będziecie, bo rzeczywiście byłam zachwycona, jak została ona wykonana. I na niej zawieśliśmy prawie tak samo jak w magazynie, bardzo gęsto, rama w ramę obrazy. Tu zachowaliśmy jednak chronologię, by oglądający mógł jeszcze poza wielką przyjemnością dla oka, jeszcze może wynieść z tego jakąś taką własną refleksję.
0: Mówi kuratorka wystawy Renata Higgersberger.
2: 30 prac zmieściło nam się na tej siatce i myślę, że daje to niebywały efekt. Rzeczywiście tak jak pisano jeszcze w XIX wieku o jej malarstwie, że robi wrażenie gobelinowego. Więc tu jest to jeden wielki, wspaniały gobelin utkany przez nią w tak niebywałych barwach i z taką atmosferą, że trudno wyjść z tego gabinetu.
0: W tym roku obchodzimy 160. urodziny Olgi Boznańskiej i 85. rocznicę jej śmierci. Prace Boznańskiej w Muzeum Narodowym w Warszawie zobaczycie jeszcze do 3 stycznia. To teraz zapraszamy do Centrum Kultury i Aktywności w dzielnicy Targówek Fabryczny na koncert pod gołym niebem. Już w tę niedzielę na letniej scenie wśród zieleni zagra zespół Big Banda.
3: Jest to formacja, która łączy pop-rockowe brzmienia z mocną sekcją dętą. Zespół wykona znane utwory w dynamicznych aranżacjach pełnych gitarowego brzmienia. Big Banda powstała z inicjatywy puzonisty Darka Stanko, który połączył, jak sam mówi, inspiracje z klasycznym big bandowym rozmachem z nowoczesną muzyką rozrywkową.
0: Zaprasza Monika Karbarczyk z Centrum Kultury i Aktywności na Targówku. Koncert Big Bandy niezależnie od pogody odbędzie się w niedzielę o 20:00. Wstęp wolny. Dziś piątek, a więc zapraszamy na pokaz filmowy na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku. W programie na 3 lipca jest Kopnęłabym Cię, gdybym mogła. Za główną rolę w tym filmie aktorka Rose Byrne zdobyła Złoty Glob i nominację do Oscara w tym roku. Razem z Rose w roli Lindy, na ekranie także Conan O'Brien w roli jej terapeuty. Na głowie Lindy jest już zbyt wiele, dzięki czemu my dostajemy film o utracie kontroli, klaustrofobii życia. To śmiech przez łzy. Czytamy tak o tej czarnej komedii. Jeśli chcecie sprawdzić, jak zadziała na Was i czy odnajdziecie się w postaci Lindy, na seans Kopnęłabym Cię, gdybym mogła, na dachu Teatru Szekspirowskiego w Gdańsku możecie wybrać się już dziś o 21:45.
1: W pogoni za kulturą.
4: Weekender. Chili Z in the mix. Zaprasza Jakub Lachowicz.

0: Czyli Z na żywo z Półwyspu Helskiego.
1: Oden i Faco, czyli Z, Lady Love. Spędzamy ten czas razem, piątkowy. Mam nadzieję, że jesteście po drugiej stronie. Na szczęście radio nie zabiera czasu, taką mam nadzieję. Dość emocjonalnie reaguję zawsze na nowe rzeczy od Madony. Mówię to jako człowiek, który Madony słucha nałogowo od zawsze i ma wszystkie jej płyty, śledzi jej karierę. No ale najważniejsze jest to, czy wam się to spodoba, czy nie. I bardzo bym chciał, żebyśmy spróbowali sobie teraz wyrobić jakieś zdanie o tej piosence. Piosence, która pochodzi z najnowszego albumu Królowej, Confessions 2, part 2. Po 20 latach od kultowego albumu Confessions on the Dance Floor, Madonna powróciła ze swoim 15. studyjnym albumem. I to właśnie dzisiaj. Cały album już jest długo wyczekiwany, bardzo spójny i świetne jest to, że tak samo jak na jedynce, na Confessions on a Dance Floor Part 1 w 2006 roku, wszystkie utwory przechodzą w jeden gotowy miks na parkiet. Tam nie ma przerw, cała płyta jest idealnie zmiksowana i to też nie przez byle kogo, bo przez Stewarta Price'a, który również tworzył album w 2006 roku. Album kultowy dlatego, że to właśnie z niego pochodzi Hang Up, na przykład Sorry, czyli piosenki, które do dzisiaj bujają nas na parkiecie. Numer, który zagram, to jest numer trochę wyróżniający się na tym albumie. Danceteria. Danceteria, i tutaj może małe wprowadzenie. Danceteria to jest klub. Klub, w którym Madonna zaczynała. Wyobraźcie sobie klub w Nowym Jorku, niegrzecznym Nowym Jorku na przełomie lat 70. i 80., a w nim Madonna właśnie, New Order, Duran Duran, Sade, Wham, The Smiths, Cyndi Lauper i tak dalej, i tak dalej, Run DMC jeszcze, i mógłbym tak długo wymieniać. Przy takiej muzyce bawili się ludzie i tam też rodziły się gwiazdy, w tym Madonna. I Madonna postanowiła oddać hołd temu wyjątkowemu miejscu, właśnie tym numerem, więc premierowo z najnowszego albumu Królowej, która jest tylko jedna, matka teraz, czyli Z, Madonna i jej Danceteria.
0: To jest premiera nowej piosenki w Chili Z.

0: Manhattan w Chili Z, Carlita i Sophie Tucker. To za nami w Chili Z. Ładnie się złożyło wcześniej Danceteria, klub w Nowym Jorku, mod Madony, teraz Manhattan, no. Wszystko nowojorsko, wszystko się zgadza. Sophie Tucker to dwójka najlepszych przyjaciół, wyobraźcie sobie, Sophie i Tuckera. I państwo dzisiaj występują, akurat teraz to patrzę w stronę Gdyni, na Openerze. Opener trwa oczywiście, kto się wybiera, miejcie na uwadze, że bardzo wieje i nie jest za ciepło i do tego pada, więc ubierzcie się i bawcie się bezpiecznie i wracajcie później do domu też bezpiecznie. Mam nadzieję, że tak będzie. Za moment gramy dalej tanecznie, oczywiście w Chili Z, to rozpoczęcie weekendu, taki before, po 19 oczywiście Prima Doma Club. Adam Port, Move, Boogie Tonight w oryginale, to będzie taka disco wersja i będzie też Peggy Gu, która też się pojawi w Trójmieście i dzisiaj też mamy powód, żeby ją zagrać, bo ma urodziny. Więc za moment dalej gramy w Chili Z.
1: Może chill outu. Program prosto z wakacyjnego studia Chili Z w Chałupach.
2: Autopromocja.
1: Poranna joga o wschodzie słońca. Popołudniowe lenistwo z książką na pomoście. Wieczorne łapanie spadających gwiazd. To twoje lato w stylu slow. Ściągnij aplikację Chili Z i słuchaj nas gdziekolwiek jesteś, cokolwiek robisz. Chili Z. Nastaw się na letni chillout.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów na dni otwarte od 6 do 11 lipca. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
4: Do nas pracowników Agaty napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinanoteci.pl. Świętujemy mordeczki. Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinanoteci.pl. Życzymy pełnych misek.
1: Po reklamie.

0: wakacyjne studio Chili Z.
1: Cały czas Chałupy 6 to właśnie stąd nadajemy, a za nami Peggy Gu. Kocham Peggy Gu. To akurat dziewczyna, która pochodzi z Korei Południowej, tak naprawdę Kim Min-ji, która została wysłana w wieku 14 lat przez rodziców do Londynu, żeby uczyć się angielskiego. Na taką wymianę pojechała. Później wróciła do Korei, później powróciła do Londynu, studiowała modę, a później przeniosła się do Berlina, gdzie rozpoczęła swoją karierę muzyczną. A dzisiaj to już jest nazwisko na scenie klubowej, tanecznej, wielkie. I na przykład Peggy Gu jutro wystąpi w Gdyni na Openerze właśnie i zamknie ten festiwal, zamknie główną scenę tegorocznej edycji. To będzie coś. W zeszłym roku byłem na Peggy Gu na Bittersweet Festiwalu i to było coś. Idźcie, jeżeli możecie. Dzisiaj Peggy ma urodziny, więc wszystkiego najlepszego, droga Peggy. 19 minut i będzie 19. Chili Z wakacyjne i piątkowe. Tak wdrażamy się powoli w ten klimat i myślę, razem spędzamy tę najprzyjemniejszą część piątku. To teraz będzie klasycznie i to bardzo, bo numer, który zagram, zawiera charakterystyczny motyw z popularnego w latach 70. kawałka Keep on Dancing grupy Girls Gang. Później The Ones jeszcze śpiewali i George Michael stwierdził, że nie usunie wokalu, tylko tak jak na bootlegu doda swoją partię, a efekt okazał się świetny. Flawless to historia z punktu widzenia młodych ludzi, którzy są strasznie przystojni, a przynajmniej tak sądzą, i którym wydaje się, że do osiągnięcia wystarczy tylko udać się do miasta najlepiej nocnego, i w tym przypadku jest to Londyn, i że wszyscy będą im otwierać drzwi i się kłaniać, a oni będą bogami. No i czy tak było, to nie wiem, ale zagrajmy klasycznie Flawless, George Michael w Chili Z.
2: Like no other. Flawless.

Absolutely Flawless, George Michael w Chili Z. Klasycznie się zrobiło i to bardzo. No dobra, no to kto na miasto to dobrej zabawy, kto na openera nie moknijcie za bardzo, kto w domu dzisiaj spędza wieczór, to też spokojnego odpoczynku. My w Chałupach 6 zostajemy. Jeszcze jutro specjalne programy od 12 z wami Magda Kasperowicz. Ja polecam się od 15, więc gdybyście byli w okolicy, może jutro pogoda będzie lepsza. To zapraszamy, Chałupy 6, tutaj nas znajdziecie. To jeszcze jedna taneczna ode mnie, pozwólcie, remix kolejny, Bob Marley i właśnie Could You Be Loved, wiadomo, klasycznie bardzo, ale jak przyjemnie. O 19, czyli punktualnie za 11 minut, Prima Doma Club, polecam zostać, zwłaszcza jeżeli szukacie dobrych tanecznych brzmień. Dziękuję za dzisiaj, dziękuję Tomkowi, który na Żurawiej w Warszawie program zrealizował i słyszymy się w Chili Z jutro. A jeżeli nie, to dobrego weekendu, drodzy słuchacze. Do usłyszenia.

0: Reklama. Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Tego lata w samym centrum miasta pojawia się Mercedes-Benz Studio. Nowa, otwarta przestrzeń na placu Defilad. Design, nowe modele i technologie, które możesz zobaczyć z bliska, a do tego wydarzenia, które zmieniają się przez całe lato. Jedno z kilkunastu takich miejsc na świecie. Teraz tutaj. Mercedes-Benz Studio. Spotkajmy się w centrum.
0: Po reklamie.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Nowika lekko w remiksie Adama Funka. Dobry wieczór, w piątek witam w Primadoma Club i zapraszam oczywiście na 2 godziny z muzyką elektroniczną. Otworzyliśmy weekend od remiksu utworu Nowiki pod tytułem Lekko, który pochodzi z krążka bez cukru, ale w nowej elektronicznej odsłonie. Dzisiaj będzie również dużo brzmień italo. Pojawią się m.in. utwory od Haircrank, nowość od Luca Alessi, Dams Window będzie co nieco od Zoo, który wydał nowy krążek co prawda w kwietniu, ale potraktowałam go trochę po macoszemu, bo zagrałam tylko jeden utwór, więc dzisiaj kolejny utwór się pojawi. Także pojawi się Non Artist. Dzisiaj gramy tanecznie, różnorodnie. Teraz Blue Line to Monroe to jest singiel z epki Luca Alessi i Papa Nax. Luca Alessi jeszcze się pojawi ze swoją nowością, z najnowszą epką, ale tutaj w duecie właśnie z Papa Nax panowie stworzyli razem mini wydawnictwo pod tytułem Sucker Punch 005 i ja na dzisiaj wybrałam 2 numery: Back It Up i właśnie Blue Line to Monroe. To gramy.

Fuerte.

Scared for too far.

0: Primadoma Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: At every morning. Ja standardowo zawsze namawiam Was do pisania, jakie macie plany na ten piątkowy wieczór albo nadchodzący weekend. dominika.kontarowicz@chilizet.pl. A teraz nowy utwór, no właściwie nie taki nowy, od Zoo, DJ-a i producenta chińskiego pochodzenia, który 11 lat temu podbił listy przebojów na całym świecie dzięki utworowi Faded albo Cocaine Model. To są jego dwa największe radiowe przeboje, a w tym roku odwiedzi również po raz kolejny Polskę, bo wystąpi na tegorocznej edycji Audio River. W 2024 roku ukazała się jego ostatnia płyta, na której pojawili się znamienici goście nie tylko ze świata elektroniki, ale Zoo wykroczył też poza te ramy muzyki klubowej, zapraszając artystów bardziej mainstreamowych, popowych, takich jak Sabrina Claudio czy Emotional Oranges. Natomiast w zeszłym roku artysta zdecydowanie zwolnił. W sierpniu ukazał się tylko jeden utwór, 3 AM, a później pod koniec roku singiel Smoke Up in the Air, nagrany wspólnie z meksykańskim producentem Bad Wolf. No i wreszcie 24 kwietnia tego roku ukazał się jego najnowszy krążek, który nazywa się Black Midas, i ja na dzisiaj wybrałam utwór pod tytułem Burn, właśnie z tej płyty.

0: Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Make It Stay, Gert Johnson remix, a teraz nowość od Dam Swindle, niegdyś Detroit Swindle, ale w 2024 roku duet postanowił skrócić swoją nazwę. Can't Wait, tak się nazywa ich najnowszy singiel. Ukazał się nakładem Haste Recordings, czyli wytwórni należącej właśnie do panów z Detroit Swindle. No i stanowi taką kontynuację kierunku wyznaczonego na ostatnim albumie, na albumie Open. Utwór opiera się klasycznie na charakterystycznym dla duetu połączeniu house'u, disco i soul'u, ale takiego organicznego house'u, które się też odwołuje do brzmienia takiej nowojorskiej sceny house lat 90. W wydaniu znalazły się również trzy remiksy autorstwa Esrene Belli oraz Tomiego Chicary, ale ja na dzisiaj wybrałam oryginał Can't Wait, Dam Swindle, już teraz.

0: Primadonna Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Feel My Love, zbliżamy się do końca pierwszej godziny, ale spokojnie, dopiero się rozkręcamy, bo teraz wrócimy trochę do trash elektroniki z początku lat 2000. To właśnie wtedy ukazał się debiutancki imienny album duetu Crystal Castles, a na nim takie single jak Crime Wave, Untrust Us czy Vanished. Nikt przedtem, ani już nikt później, w mojej ocenie, nie stworzył tak unikalnego brzmienia jak ten duet. Natomiast inny duet, Phantoms, postanowił zrobić bardziej taneczną wersję i zdecydowanie mniej trashową kultowego Vanished. No i posłuchajcie sami. Phantoms, Vanished 2025.

0: reklama.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor malinowy luz tylko 4,49 za 1 kg, aż 65% taniej. A ser królewski sierpcu różne rodzaje plastry 135 gramów, jedynie 4,69 za jedną sztukę przy zakupie dwóch sztuk, aż 30% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
3: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
4: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
3: Odbierasz? Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
4: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
5: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź nam votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
6: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
7: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.
0: Po reklamie.

0: Primadonna Club. Zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Chloe Callier, Andre Zimmer, Come Back to Me. To jest genialny numer z house'ową energią i tak jak niejednokrotnie już pisałam na swoim Instagramie i mówiłam publicznie na antenie, apeluję do bookerów, organizatorów imprez i festiwali, nie tylko imprez, festiwali w Polsce, żeby w końcu zaprosili tę genialną DJ-kę i producentkę z Paryża, która nazywa się Chloe Callier. Przypominam, że jestem z Wami standardowo do godziny 21. W tej godzinie jeszcze usłyszymy na pewno DJ-a Seinfelda, który notabene wystąpi na tegorocznej edycji Wisło Ujścia w Gdańsku. Kolejny latynosko-elektroniczny akcent w postaci singla Mariana Lowersa. Będzie również Jamie XX, będzie Roos, ale zaczynamy teraz właśnie od Time Again i to jest kolejna house'owa propozycja w klimacie lat 90. z takimi hip-hopowymi samplami. Mnie rusza w ten piątkowy wieczór. Mam nadzieję, że i Was ruszy. Jedziemy. Time Again, Ruse i Ryan Nichols.

0: Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Jab the Jong Divinity, a teraz singiel Denisa Queena, producent, który od zawsze lubuje się w klimatach amerykańskiego, klasycznego house'u z Chicago, no czy z Nowego Jorku. W latach 90. kupował winyle Kerry'ego Chandlera, Masters at Work czy Todda Terry'ego, żeby właśnie 26 lat temu wyprodukować swój pierwszy house'owy numer. Przełomowym momentem w jego karierze zdecydowanie był remix utworu swojego idola, Kerry'ego Chandlera, You're in My System, który no, na samym Spotify aktualnie ma ponad 1 000 000 odtworzeń. Ja osobiście też uwielbiam i słuchać tego numeru, i grać go na imprezach. Jego nowy kawałek pod tytułem Rock and Roll to jest natomiast mieszanka dubowego i garażowego brzmienia, ale z takim właśnie oldschoolowym, klasycznym house'em. Posłuchajcie sami. Rock and Roll, Denis Queen. Już teraz.

0: Prima Doma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: Take Control to przed chwilą, a teraz Luke Alessi, czyli australijski producent i DJ, który w ostatnich latach wyrósł naprawdę na jedną z ciekawszych postaci nowej fali muzyki house. Jego produkcje regularnie trafiają do setów takich artystów jak Solomon, DJ Tennis, Chloe Kalie, wcześniej grana przeze mnie, czy Patrick Topping. No i również w moich setach. Ja bardzo często też gram utwory Luka. Wydawał w takich labelach jak Life and Death, Watergate czy Defected Records. W 2026 roku uruchomił natomiast własną wytwórnię, nazywa się Coffee Cola, i która stała się też platformą dla jego autorskiego groove'owego brzmienia, łączącego właśnie house, progressive house, a nawet elementy takiego perkusyjnego techno. Pay to Play to jest jedna z czterech propozycji z epki Sex Machine, wydanej właśnie nakładem Coffee Cola, czyli jego wytwórni. Grałam już Sex Machine, więc teraz pora na kolejną propozycję z tego mini wydawnictwa Pay to Play. Jedziemy.

0: Primadoma Club zaprasza Dominika Kontarowicz.
1: I tak dotarliśmy do końca naszego dzisiejszego elektroniczno-klubowego spotkania z ogłoszeń duszpasterskich. Zapraszam wszystkich, którzy są w stolicy, do Baru Studio, gdzie zagram dzisiaj wspólnie z Cougar i Nomadem. Natomiast w niedzielę pojawię się na imprezie Sundance i zagram w ciągu dnia przed Axelem Bomanem i Paulą Tape, między innymi, bo również zagrają ze mną jeszcze Greg Mirror i Bliss Kiss. Strasznie się cieszę na to granie, więc to jest zresztą ogromny zaszczyt, zagranie przed Axelem Bomanem i Paulą Tape, bo jeżeli znacie ten program Primadoma Club, to wiecie, że tych artystów bardzo często właśnie prezentuję wam tutaj na antenie Chili Z, więc jeżeli jesteście w Warszawie, zapraszam dzisiaj po 22.30 do Baru Studio, a jeżeli jesteście w Trójmieście, no to w niedzielę zapraszam na ulicę Elektryków, gdzie zagram również popołudniowego, słonecznego, mam nadzieję, słonecznego seta. Do usłyszenia i teraz na koniec Kylie Cardi, Rock Your Body. Miłego weekendu.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: A co tam sobie tutaj tak tam leży, tak o nisko tam?
2: Ach, to niska cena.
3: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
4: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita. 3,2%, 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody wodne Cactus Classic lub Sweet and Sour, złoty 99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Psi alert, przyjaciele! Z okazji Dnia Psa rabaty aż do 50% na karmy dla psów w sklepie dolinaloteci.pl. Świętujemy mordeczki! Po zapasy w sensacyjnych cenach zapraszamy na dolinaloteci.pl. Życzymy pełnych misek.
0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
3: Po reklamie.

0: Browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.

0: A3. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie.

0: browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w butelkach i puszkach. 6 w cenie 3. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie piwa Heineken w butelkach. 5 plus 5 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
2: Po reklamie.